Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: nowa Stalowa Wola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Stalowej Woli poranek zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą 11 kresek. Na niebie zobaczymy trochę chmur, ale słońce też się pojawi. Ciśnienie będzie stabilne, a jakość powietrza w normie, więc możemy spokojnie oddychać. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Jutro jednak możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura maksymalna osiągnie 22 stopnie. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance, pytany, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina, a karzą najlepszego sojusznika. Jak podkreślił, Stany Zjednoczone nie zmniejszyły liczby żołnierzy nad Wisłą o 4 tysiące, a chodzi jedynie o opóźnienie planowanej rotacji. Zaznaczył również, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Groźny wypadek w powiecie łosickim na Mazowszu. Motolotnia runęła na pole tuż po starcie. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18 w Ostromęczynie Kolonii.
3: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
2: Informuje Emilia Matejczuk z policji. Pilot maszyny doznał obrażeń nóg. Policjanci z Łosic wyjaśniają teraz okoliczności wypadku. Spór o kształcenie położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych protestuje przeciwko zmianom przygotowanym przez resort zdrowia. Chodzi o pomysł, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. Samorząd alarmuje, że nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami i noworodkami. Projekt jest na etapie konsultacji, a uwagi można zgłaszać do 15 czerwca. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
5: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
4: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
2: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
2: Arsenal mistrzem Anglii. Szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Arsenal został mistrzem po 22 latach. Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 6:03. Szybko sobie sprawdziłem, ile się dzieci urodziło w 2025 roku w Polsce, żeby sobie policzyć, na ile dzieci jedna położna przypada, bo słyszeliśmy, że 30 tysięcy położnych jest w Polsce.
10: U mnie w zeszłym roku ani jednego, tak tylko się tłumaczę.
9: Tak, ani jednego, dobra. 203

0: 38 tysięcy dzieci. Mhm. Czyli 240 podzielić na 30, czy 24 na 3, 8 dzieci na jedną położną.
1: Znam jednego typka, co to ma 10 na sumieniu, podejrzewam.
0: Położny?
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: A ja nie wiem, czy on położył, czy...
0: Ale zobaczcie, jak to jest. Na jedną położną przypada 8 dzieci w tym kraju.
1: Razy 800? Nie.

0: 9 minut po 6. Jest jakby koniec miesiąca, powoli się zbliża.
1: No, jesteśmy w połowie, tak, ale to jest
0: 10 dni. To co? To 2/3 za nami, jakby nie patrzeć.
1: No, to tak trochę więcej niż połowa, czyli w zasadzie już koniec.
0: No, już koniec.
1: Można powiedzieć, że niedługo Sylwester.
0: Tak też można powiedzieć, więc zakupy trzeba zrobić. Ja robiłem wczoraj, i...
1: No, powiedz państwu.
0: Przegrałem.
1: Z czym?
0: Przegrałem z zakupami, bo zawsze robię wszystko, żeby na raz...
1: prawdziwy mężczyzna.
0: Jak prawdziwy mężczyzna, żeby na raz cały bagażnik zapakowany, 8 reklamówek i na raz chcę to wziąć i zawieźć na 6. piętro. Mam lidera na szczęście.
1: 4 w jednej, 4 w drugiej, jeszcze na małym palcu się wiesza, na kciuku się
0: pod
1: wiesza.
0: Pod pachą troszkę. I jedna jeszcze jest siatka taka duża, taka materiałowa, ją na szyję zakładam.
1: A, to w ten sposób
0: tak
1: robisz.
0: Robię. Tak.
1: To nie, ja na szyję nie zakładam, tylko na czoło sobie
0: wczoraj miałem jeszcze zgrzewkę wody
1: i
0: nie wziąłem wszystkiego.
1: Żartujesz.
0: I poczułem się totalnie niemęsko.
1: Ale wstyd.
0: Wychodziłem z tego auta i mówię, może ja jestem bi albo coś innego.
1: Nie mów, że na dwa razy musiałem.
0: Na dwa razy po zakupy? Na dwa razy musiałem schodzić drugi raz po zakupy. Nie wziąłem się na raz.
1: Przynosisz wstyd całemu gatunkowi męskiemu.
0: Tak. Zrobiłem totalnie niemęską rzecz.
1: Jej.
0: I jest mi z tego powodu wstyd i chciałem ten wstyd uzewnętrznić. Zrobiłem po prostu bardzo niemęską rzecz na świecie.
1: Dobrze, to ja też się przyznam w takim razie. Jeżeli już robimy coming out z rana, to ja też się przyznam. Moi drodzy, ja na przykład mam nie jedną, nie dwie, ale aż 3 pary butów.
0: Jej.
1: Mam 3 pary butów.
0: Jarząbek. To też jest totalnie niemęska rzecz.
1: Zupełnie.
0: Ja w jednych chodzę cały sezon.
1: Tak?
0: W jednych. I rzadko myję w ogóle je.
1: No ale już jak mówimy sobie szczerze, to po prostu powiedzmy sobie szczerze. No robimy czasami niemęskie rzeczy. I moi drodzy, dzisiaj w Radiu SK 2 stereotypy, czyli dwa stare typy i stereotypy od was. 7268 26 826. Co jeszcze niemęskiego może zrobić mężczyzna?
0: Totalnie niemęskiego. Takie tylko totalnie niemęskiego.
1: Ale zupełnie niemęskiego, prawda?
0: No. I zarówno faceci, jak i kobiety. Odzywajcie się, co totalnie niemęskiego może zrobić mężczyzna.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: hasłem wioski.
1: Wyobraź sobie, że facet śpiewa tę piosenkę, a nie Doda. To
2: może
1: też,
2: teraz mam już
1: też by mogło być takie trochę niemęskie, nie?
3: No, zależy o co by mu chodziło, bo, może, bo może teraz mam już z kim się spotkać.
1: Zależy jakby to zaśpiewał też, nie? No, no właśnie, no tak. Ale to akurat Doda w Radio SK 2.18 po 6.00. Dzisiaj jakby uzewnętrzniają się mężczyźni. Sami faceci poza anteną do nas dzwonili. Totalnie.
3: I chwalą się wie więcej o naszych stereotypach jak nie my. Mężczyźni.
1: Jak nie my, dokładnie. Marcin z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Marcinie, my dzisiaj o takich totalnie niemęskich rzeczach, które zdarza nam się poczynić. Co to może być?
4: No, moim zdaniem noszenie torebki przez mężczyznę na zakupach za kobietę.
3: Ale torebki w sensie jej torebki? Jej torebki?
4: No tak, jej torebki z pieniędzmi, które wydaje na zakupach na inne rzeczy.
1: W sensie my idziemy,
4: dla mnie to jest po prostu...
1: Idziemy z żoną, dziewczyną, tam...

0: Nieważne z kim, z kobietą idziemy do galerii, tak? I ona, ona ma szał
1: tak,
0: i daje ci torebkę, żebyś za nią nosił, a ona ma szał. I ona wchodzi do sklepu, a ty sam z torebką zostajesz na tym.
1: Dokładnie. No, tym korytarzu. Wygląda dramatycznie, no. No, nawet kobiety mówią, że to wygląda po prostu słabo, a...
2: Bo to jest taka, wiesz co, bo to jest taka perfidna zasadzka zastawiona przez nasze partnerki, po to, żeby żadna inna się do ciebie już nie zbliżyła, prawda? Ale ona widzi z daleka, że wisi na mężczyźnie

0: Ja po prostu słabo.
1: Bo to jest taka, wiesz co, bo to jest taka perfidna zasadzka zastawiona przez nasze partnerki, po to, żeby żadna inna się do ciebie już nie zbliżyła, prawda? Ale ona widzi z daleka, że wisi na mężczyźnie,

0: metoda jest prawidłowa.
1: No, no właśnie. Ale wiecie co wam powiem, że raz na przykład to bardzo prawidłowa reakcja mojej żony była. Ja powiedziałem, daj potrzymam ci tę torebkę, a ty sobie idź. A ona mówiła, no weź. Do mnie, no, no weź. No i ja wtedy tak,
0: taka powinna
1: ja wtedy
0: być
1: tak, wygrałem życie.
2: Nie.
1: Wygrałem żonę.
2: Przecież ona powiedziała, no weź.
1: Nie, w sensie, no weź w sensie, że mi nie da.
2: A, że
1: takie,
2: ci
1: no
2: nie
1: weź.
2: Da,
1: tak. Takie, no weź. No,
2: no
1: weź.
2: To ja bym to czytał na dwa sposoby,
1: tak?
2: Nie? No oczywiście. No weź, no weź.
1: Dobra, Marcin, a zakupy na raz nosisz, czy nie?
0: Staram się na raz, ale nie zawsze mi to wychodzi, jak koledze. Chociaż mam blisko do domu, ale... Ja myślałem właśnie, tak jak tutaj rozmawialiście, że to przypadłość tylko moja taka jest, zabierania zakupów na raz, ale się cieszę, że tylko nie właśnie okazało się, nie, że nie tylko moja.
1: No i myślę, że nie tylko moja i twoja i jeszcze wielu innych mężczyzn teraz pod tym samym się podpisze. Marcin, dzięki, wysyłamy do ciebie radiowe prezenty od Radia SK2.
2: Męskie.
1: A my teraz włączamy sekretarkę, włączamy, znaczy włączony jest Messenger, możecie wysłać głosówki 726-826-826 lub Messenger, co totalnie niemęskiego zdarza wam się poczynić?
2: Mężczyźni, no.
3: SK2.
2: Ale kobiety też mogą mówić, co niemieckiego robią mężczyźni.
1: Oczywiście.
2: No, a jak?

0: wygląda na...
1: 25 minut po 6 przeglądamy też dla was internet. Ostatnio bardzo dużo aktywności papieża Leona XIV. Tu jakieś 6-7 pokazał, a teraz dowiadujemy się, że powołał komisję do spraw sztucznej inteligencji. Specjalna komisja w Watykanie.
2: No proszę bardzo. Jak wiadomo, sztuczna inteligencja przetwarza dane w chmurze, prawda? A więc no, na logikę, kto ma się nią bardziej zajmować, jak nie papież?
1: No bo gdzie są chmury, prawda? No.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Dzisiejszy poranek w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą 14 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr północno-zachodni, lekki, nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a wieczorem spadnie do 16. Nie

0: pozostanie niemal wolne od chmur, co sprzyja miłemu zakończeniu dnia. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Stalowej Woli już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W Dnieprze zginęły dwie osoby, a 6 zostało rannych. Zniszczono m.in. magazyn żywności. W obwodzie sumskim policja informuje o 4 ofiarach. W Konotopie i Szostce drony uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Eksplozje odnotowano także w Odessie i obwodzie zaporowskim. Zniszczona jest infrastruktura cywilna. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej głos po rozmowie z szefem Pentagonu zabrał szef MON. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie drożej na szlakach w Tatrach. Dziś bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego kosztuje 11 zł. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, turyści zapłacą dodatkowo złotówkę i 65 groszy dziennie. Pieniądze mają trafić do ratowników z Topru. Projekt jeszcze jest w trakcie prac i nie wiadomo, kiedy nowe opłaty mogą zacząć obowiązywać.

0: jest bardzo męska liczba, prawda?
1: Najbardziej męska nawet ze wszystkich cyfr.
0: Oczywiście, że tak. Tak więc, no, duże szanse na to, że Dry School wyleci z miejsca drugiego. Bo jeżeli wszyscy zagłosują na miejsce drugie, czyli na ten kawałek, który przed chwilą słyszeliście, to będzie pierwszy.
1: No wtedy tak, no, a jedynka to już nie taka męska.
0: No, trzeba by było się zastanowić, prawda? No,
1: ale na pewno każdy by ją chciał, szczególnie w gorącej polskiej 20. Ta lista w piątek po 18 głosować można na sk2.pl.
0: Tak jest. No. No i jest na przykład, gdybyśmy podzielili 20 na 2, to by było po 10 i 10 na 2 to by było 5 i 5 na 2 to by było 2,5.
1: Dobra, a ja teraz chciałbym coś przełamać, bo dzisiaj o tych o mężczyznach troszkę rozmawiam, o niemęskich rzeczach troszeczkę rozmawiamy, tak? To totalnie niemęską piosenkę teraz zagram, totalnie. SK2. Bo o kobiecie.
0: No, ale która śpiewa o mężczyźnie.
1: Ja, ona o mężczyźnie śpiewa?
0: Tak.
1: O Małgośce.
0: To był Maj, bo miała Saska Kępa. Oj, głupia ty, ale coś tam było, żeby go zostawiła w końcu.
1: Tak?
0: Żeby go puściła.
1: Chłop też się tam pojawia.

0: pufcy, pukawcy, pufcy, pukawcy. I tak to leci.
1: Pufcy i pukawcy.
0: I pufcy, tak, i pukawcy. Ja sobie czasami tak, tak pufcy, pukawcuję do polskich utworów. Jest dobry bicik. Tutaj w Gosie Andrzejewicz niby spokojny, ale bicik jest. 11 minut do 7.
1: A proszę bardzo, kobieta się odezwała w temacie męskości. Tak, tak jest. SMS-a dostaliśmy.
0: Słuchamy.
1: 7268268826. Faceci mają problem z wynoszeniem rolek po papierze toaletowym. Jeszcze jak dojdzie do tego tłumaczenie, że dziecku przyda się do szkoły, 12-latkowi na plastykę albo technikę, to wtedy praca robi... to wtedy robią ambitniejsze prace. To Magda napisała.
0: Koniec,
1: ja chciałem
0: tak?
1: powiedzieć tak. Madziu, droga, właśnie niewynoszenie rolek po papierze toaletowym
0: jest
1: z łazienki
0: bardzo
1: jest
0: męską.
1: Bardzo męskie.
0: No, my pytamy o niemęskie rzeczy, a tak. niewynoszenie rolek jest męską domeną, męską rzeczą, męskim stereotypem.
1: No to Marcin, proszę bardzo, też SMS napisał. Wziąć walizkę od dziewczyny na wakacje. Większą walizkę od dziewczyny na wakacje.
0: I to jest niemęskie.
1: No tak, jeżeli bierzesz większą walizkę od
0: chyba,
1: swojej dziewczyny,
0: chyba, że jak będziesz
1: to
0: wracał,
1: niemęskie.
0: To chodzi o to, żeby w tej walizce było brzdęk, brzdęk, brzdęk,
1: no,
0: brzdęk,
1: przykład,
0: brzdęk, no to wtedy
1: jak
0: tak.
1: bierzesz większą, ale pustą, no to to jest chyba
0: to
1: męskie.
0: To jest oznaka, że tak.
1: Ale
0: tak.
1: jak wkładasz tam trzy pary i więcej majtek, to to już może być niemęskie.
0: Nie, zawsze się bierze, jak jedziesz na 6 dni, to musisz wziąć 7 par majtek, bo ta dodatka wiesz po co.
1: Na wszelki wypadek. No.
0: Na przykład, nie? Dobrze, mamy jeszcze telefonik o tych niemęskich rzeczach dzisiaj.
2: Moim zdaniem taką bardzo niemęską rzeczą, która mnie strasznie drażni, no. to jest jak gościu, facet, mężczyzna chodzi w tych spodniach, rurkach. Nie, to jest dla mnie, to jest okropne.
1: Tak no. jest, pamiętajcie drodzy mężczyźni, jeżeli rurki to tylko... Tylko dla hydraulika.
0: I to takie szerokie z te, jeszcze z tym specjalnym wycięciem na te pęknięte plecy. SK2
1: 7268268826. Dzisiaj szukamy stereotypów. Co niemęskiego robią mężczyźni?

0: będzie.
1: Chciałoby się, żeby młodość była na zawsze.
2: Lepiej jak strzyka czasami.
1: Jak strzyka?
2: No, to przynajmniej masz wymówkę.
1: Wiesz, że żyjesz.
2: Czujesz, że żyjesz.
1: O to chodzi. Co tam młodzi wiedzą o życiu?
2: Tak, możecie nam zazdrościć, prawda? Tych bolących pleców, tych...
1: kości, zawianych karków.
2: Kości pękających, tak no. Jest. No.
1: Dobrze, mamy 4 minuty do 7. Najświeższe newsy już za chwilę w Radiu SK2. Pentagon potwierdza, będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Europie. Więcej o tym już za chwilę, bądźcie blisko. SK2.

0: EuraGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV EuraGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: W Stalowej Woli środa zapowiada się całkiem przyjemnie. Poranek przyniesie 13 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musicie się martwić o samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a słońce dalej będzie cieszyć swoją obecnością. Wieczorem słupki rtęci wskażą 16 kresek, a niebo pozostanie bezchmurne. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Minęła siódma, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Jest decyzja, Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny, łączna liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Co to oznacza dla Polski, to sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
5: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5000 żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
4: Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
6: Ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
4: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Do wypadku, przypomnijmy, doszło wczoraj o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło, a od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie także kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
4: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po pierwszy od 22 lat tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League. To kara za nagrywanie przez sztab świętych treningów rywali.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Prawie 3 minuty po 7.
10: A propos tych niemęskich rzeczy, tak się zastanawiałem, wiecie co, to przyszło mi coś jeszcze do głowy.
11: No.
10: Otóż jakiś czas temu zakładałem nogę na nogę.
11: Nogi tak? Na nogi się nie zakłada.
10: Nie zakłada, nie. Absolutnie. Na szczęście później przytyłem i teraz wyglądam jak prawdziwy mężczyzna, bo nogi już nie mogę na nogę założyć. Zobacz.
11: No, ale że tobie wcześniej to nie przeszkadzało. Oj, dziwne, Jarząbku, dziwne.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
11: Ja to się boję, że sobie coś potłukę.
10: Jak
11: A ty się nie bałeś?
10: A ty zakładasz nogę na nogę?
11: No nie, bo się boję, że sobie coś potłukę.

0: trzeba zrzucać wszystko, żeby lżej było.
1: No ale to jest takie niemęskie.
0: Ale wtedy mniej spalania jest.
1: No ale to jest takie niemęskie.
0: Nie pali ci ósemeczkę, tylko ci spali powiedzmy szósteczkę na sto.
1: Tak kolega chciał tutaj zajawić, proszę bardzo. Tak, bo posłuchajcie, dostaliśmy nowe maksymalne ceny paliw i grzmią portale różnego rodzaju, że tak drogo to jeszcze nie było.
0: Poczekajcie, cena na dziś maksymalna 95 6,52, 98 7,07.
1: No to jest najwyższa cena z tych najniższych.
0: On kosztuje 7, równe. On maksymalnie może kosztować. No i tak drogo jeszcze nie było. Ja mam wrażenie, że oni tak powoli te maksymalne podwyższają, żeby później jakiegoś szoku nie było, jak z powrotem ten VAT i te akcyzy powrócą,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, myślisz, że nas przyzwyczajają do tego powrotu.
0: Musi być drożej, żeby później było taniej.
1: No właśnie, bo być może oni obniżą, prawda? I co z tego, że to taniej, to i tak będzie drożej niż wcześniej? Sukces zawsze można później odtrąbić, nie?
2: Esko.

0: O, już myślałem, że nic... A, nie, nic nie będzie grał. Gąbka mi spadła, przepraszam. Muszę to zrobić? A, dobra, nie było słychać.
1: No dobrze, nie było słychać.
0: Chciałem, bo te żurawie, co mikrofony na nich wiszą, one na takich żurawiach u nas w radiu wiszą, i jakby one czasami skrzypią.
1: No, to tak więc mało męskie rzeczy dzisiaj w Radiu SK2. No i odbieramy telefony na 7268-268-26. Co mężczyźni robią o męskiego?
2: No ja tak myślę, nie wiem, czy to się nadaje ten, ale myślę, że tak nie bardzo męskie to robić siku na siedząc.
0: No dobra, no tak średnio się nadaje na antenę, ale to prawda.
1: Podobno zdrowsze.
0: Ale mało męskie.
1: Ale mało męskie.
0: Ale mało męskie.
1: Pamiętajcie, że jeżeli sikać, to tylko na Supermana można ewentualnie.
0: No, dobra, to ten temat już zostawmy, może coś innego.
1: Nie mało, o sikaniu?
0: Mało męskiego, uspokój się.
1: Dobra, dobra.
3: Dzień dobry, jak już tak lecimy stereotypowo, to chciałbym powiedzieć, że ja tak nie męsko to piekę ciasta.
1: To chociaż za kalca powiedz, że pieczesz.
0: Za kalca.
3: Od dzieciństwa uwielbiam za kalce, więc myślałem, że mi się uda, niestety.
0: Niestety.
1: Nawet za kalec mu nie wyszedł, no.
0: Ach.
1: No, mało męskie.
0: Bardzo,
1: męskie.
0: Ale przyznał się, gratulujemy. Tak, tak. Jesteśmy z tobą, my też. Niektóre rzeczy tam takie mało męskie.
1: Ale że za kalca nie potrafi zrobić. SK2.
0: Niektórzy wszystko, co, do czego się dotkną, to im wychodzi.

0: A wstawcie tam sobie krakowski, rzeszowski, tarnowski, kielecki, radomski, szczeciński, gdański, sopocki, białostocki. Jaki byście nie chcieli, to będzie piękny dzień. Czesław Niemen na antenie Radia SK. 25 minut po siódmej.
1: Na przykład lubelski też może być, a w Lublinie doszło do serii, w lubelskim raczej, to w całym województwie, prawda? Doszło ostatnio do serii podpaleń. I co ciekawe, uwaga, bo policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę w tej sprawie, podejrzanego o 6 podpaleń ściółki leśnej na terenie powiatu radzyńskiego.
0: Ja wam powiem, uwaga, on się od razu przyznał, tak, ale to nie jest najciekawsze. To nie
1: on
0: jest najciekawsze.
1: Po prostu to robił, bo chciał zostać strażakiem.
0: Chciał zostać strażakiem i podpalał. Gość po prostu myślał, że straż pożarna podpaliła, a straż wodna gasi. SK2.

0: promocja.
1: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
0: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: Na mnie liczy się to.
0: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Bo to nie jest montaż, nie jesteśmy w programie.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: Google Agenda lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw

0: Narodzinnego SUV-a Best Tune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Best Tune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Best Tune'em na wakacje. Zapraszamy do salonów Best Tune w całej Polsce.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Temperatura sięgnie 15 kresek, a słońce będzie dominować nad chmurami. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o zbyt silne podmuchy. Jakość powietrza również pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy planują spędzić czas na świeżym powietrzu. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, a wieczorem spadnie do 16 z nadal przewagą słońca. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Żołnierz z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz jego znajomy zatrzymani z narkotykami. Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodu w Białej Podlaskiej.
5: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
4: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W domu jednego z mężczyzn policja znalazła prawie 2 kg mefedronu i inne środki odurzające. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Ktoś bezmyślnie niszczy karetki pogotowia w Koszalinie. Od marca doszło już do 6 uszkodzeń. Jednorazowy koszt naprawy to ponad 6 tysięcy złotych, a pojazd zostaje na kilka dni wyłączony z użytkowania. IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w 4 województwach na wschodzie Polski. Możliwe są silne opady deszczu i grad. Porywy wiatru mogą osiągać do 60 km na godzinę, a alerty obowiązują dziś od 13 do 20.

0: A tam gość mówi coś, o co mu chodzi. Jak żona do ciebie pisze, to nie wiesz, o co jej chodzi za bardzo. Do mnie teraz żona napisała, nie wiem, czy słucha, czy nie słucha, znaczy napisała. Bez słowa wysłała screena z telefonu.
1: Co ci wysłała?
0: Z elektryczną miotłą. Czyli żeby pewnie chciała. Elektryczną, wiesz, o co chodzi. No, ta takie... samomopująca, światełko ma przed sobą.
1: Tak.
0: Wszystko robi podobno. Elektryczna miotła taka.
1: To są dwie opcje, nie? Albo chce w końcu posprzątać w domu.
0: No.
1: Albo szuka transportu na wakacje. SK2. No innej opcji nie ma, no.
0: Jaki kraj taki all inclusive, nie? No właśnie, no. Może to tańsza opcja nawet będzie, zobaczymy. 20 minut zostało nam do godziny 8. Informacja nieżywych schabów, za chwilę Roxy z Faustem. Najlepsze polskie hity tylko u nas, tylko w Radiu SK2. Żono, pozdrawiam.

0: No właśnie, chodzi o to, żeby być, a tu niektórzy jednak chcą gdzieś tam sobie uciec. Gosia Socha, aktorka,
1: tak,
0: chce wziąć udział w reality show. Jest taki nagłówek. Socha zostawiła męża i dzieci, wybrała Azję.
1: O, to mnie trochę zdziwiłeś, bo one przeważnie wybierają Bohuna. No ewentualnie Skrzetuskiego, ewentualnie.

0: tanecznie, imprezowo, 7.53. Też tak może być i też tak jest w Radiu SK2. Do 8 się zbliżamy, będziemy grać w Państwa Miasta zatem. Można się zgłaszać, a dzisiaj zgłoszenie będzie na podstawie SMS-a, który do nas przyszedł, bo przyszedł taki SMS.
1: Cześć SK2, dzisiaj mam 48 na torcie i proszę o życzonka.
0: No właśnie, czego życzyć osobie tuż przed 50?
1: Bo my nie wiemy, my jeszcze nie jesteśmy przed 50.
0: Jeszcze nie aż tak, więc jeśli wiecie, co można życzyć sobie tuż przed 50, to odpowiedzią właśnie na to pytanie zgłaszamy się do gry Państwa Miasta. 726-826-826 albo na Messengerze też można się zgłosić. Tam pamiętajcie, żeby zostawić nam swój numer telefonu. Czego życzyć osobie tuż przed 50?
1: Ja wiem. Na pewno nie 50. Co najmniej setki.
0: Czyli dwie 50.

0: Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Dziś przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 14 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Wiatr słaby, ale odczuwalny, więc nie zapomnijcie o lekkiej kurtce. Powietrze w normie, dlatego można oddychać pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, więc będzie jeszcze cieplej. Jutro może nas zaskoczyć deszcz, a termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
23: Zbliża się 8. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wielki najazd na Warszawę. O 12 z Placu Zamkowego rusza manifestacja Solidarności. Uczestnicy chcą, by senatorzy zgodzili się na referendum w sprawie Zielonego Ładu. Ze Śląska do stolicy, oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych, wyjechała dziś o poranku spora grupa rolników. Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
24: Tak, jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli i już z tego dokładamy.
25: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
26: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
24: No ograniczenie produkcji żywności.
27: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Prowadzę już je sam z 10 lat. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
23: Rolnicy zapewniają, że nie wjadą do stolicy ciągnikami. Na proteście mieście będą dodatkowo domagać się wsparcia w walce z niskimi cenami skupu oraz skutkami suszy. Premier zabiera głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Donald Tusk mówi, że Amerykanie powinni mieć precyzyjną wiedzę o zarzutach wobec Zbigniewa Ziobro. Sprawą mają zająć się ministrowie. Rząd liczy, że to może mieć znaczenie w sprawie ewentualnej ekstradycji.
0: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
23: Podkreśla Donald Tusk. Ul ze starej pralki? To możliwe w Kielcach. Na terenie tamtejszego parku technologicznego stanęła wyjątkowa edukacyjna pasieka z recyklingu.
1: Ule mają czerwone daszki. W tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule.

0: które zaprojektował też kielczanin Tomasz Waśkiewicz,
1: wyjaśniał Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.
2: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
1: Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią. Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Treflem Sopot. W trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1. Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza. Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do czwartego meczu.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: No i mamy już 2 minuty po godzinie 8 się zrobiły nam.
6: Ja teraz chciałem coś powiedzieć. Proszę. Nie wiem, czy się pochwalę, czy pożalę. Nigdy nie muszę prosić moich dzieci o nic 2 razy.
5: Pięknie, ładnie.
6: Zawsze 42 razy. Nigdy dwa.
5: To się ciesz, że nie masz rudych dzieci, bo rudy 102.
4: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
5: A gdzie Szarik?
6: A pies?
5: A gdzie Szarik?
6: A pies?
5: No w szafie. Szarik w szafie, tam
6: nie mam
5: położyłeś.
6: Nie mam psa. 2,5 minuty już po 8. Maryla, nasza kochana, ale to już było. Oj, rozmarzymy się, coś czuję.

0: to wiem.
1: Nas ciągnie do najlepszych polskich hitów, to u nas w Radiu SK2 męskie granie tegoroczne. 9, prawie 10 minut po 8.
2: Gdyby PZPN nie istniał, to trzeba go by było sobie wymyślić. Po prostu uwielbiam tych ludzi.
1: PZPN to jest hit, to schodzący mem.
2: To jest po prostu, dzięki nim nasze życie staje się lepsze i jaśniejsze i bardziej uśmiechnięte. Wyobraźcie sobie, ostatnia aferka wybuchła z
1: akcja,
2: PZPN-em.
1: Jak nie wiem co.
2: Tak, w roli głównej. Bo tak, my się z Japończykami wymieniamy czasami z sędziami, prawda? W sensie Japończycy przyjeżdżają do nas, żeby posędziować sobie na przykład ekstraklasę, a my naszych sędziów wysyłamy do Japonii. I tak. Okazuje się, że jeden z sędziów, pan Arkadiusz, dostał się do Japonii, ale uwaga, z dwutygodniowym opóźnieniem. A dlaczego się dostał z dwutygodniowym opóźnieniem? Bo się okazało, że miał tam jakieś tam problemy wizowe, a poza tym związek napisał tak, nie dysponuje środkami na zakup nowego biletu lotniczego dla sędziego. Czyli najpierw miał problemy z wizą, a później jak trzeba było mu kupić nowy bilet...
1: To PZPN-u na bilet nie stać.
2: Nie stać, nie ma pieniążków w kasie. No i sędzia po prostu gdzieś tam nazbierał, uciłał i w końcu poleciał.
1: Za swoje.
2: Z dwutygodniowym opóźnieniem, ale poleciał.
1: Za swoje.
2: Za swoje.
1: No a ja wiem, to wynika z tego, że na każdym zgrupowaniu PZPN-u działacze w lożach VIP-owskich po prostu mają odlot. No. Później na bilety nie starcza.
2: No i później sędziego, zrobili z nim to, co potrafią najlepiej. No, zrobili sędziego w butelkę i już.

0: Ale za to jak się budzimy, to możemy sobie zadzwonić do radia, napisać, że chcemy wziąć udział.
1: My a wtedy my odzwaniamy.
0: Bierzemy, odzwaniamy i gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Tak zrobił Konrad, tak zrobił Gabriel. Dzień dobry.
4: Cześć, witam.
5: No, mój zakolaku, podaj mi koło.
0: Zakolaku. Ja jeszcze nie mam zakoli, ale mam koło.
5: No masz koło. No. Siedzisz za kołem, więc jeszcze z zakolakiem.
0: Przypominamy zasady, koło, panowie, naszej zabawy. Gracie o prezent marzeń wartości 500 zł. Kręcąc w prawo lub w lewo kołem, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne? Gramy?
4: Ja jestem gotowy.
0: Jedną usłyszałem gotowość.
5: A Gabriel, jesteś gotowy?
0: Oj, coś cię słabo słychać, Gabrielu.
5: Kurczę.
0: Musisz chyba się przełączyć, może masz jakiś zestaw. Najlepiej mieć telefon przy uchu, jeśli jest taka możliwość. Dobrze? No, to się tam poprzełączaj, bo pierwszy będzie i tak...
5: Bardzo słabo cię słychać.
0: I tak Konrad
5: więc
0: będzie
5: masz trochę czasu na to.
0: Odpowiadał jako pierwszy.
5: Konrad, w prawo czy w lewo?
4: W prawo, proszę.
5: A Gabriel kombinuje z telefonem.
0: Musi kombinować,
5: słabo
0: bo słyszalność jest kluczowa w tej naszej zabawie. J, litera J.
5: J, jak ja.
0: Albo ja.
5: Albo ja.
0: Albo jeszcze ja.
5: Albo
0: 20
5: ja.
0: Sekund, uwaga.
5: Państwo.
4: Japonia.
5: Miasto.
4: Jasło.
5: Znana postać.
4: Jackiewicz.
5: Roślina.
4: Jabłko.
5: Kolor.
4: Jaskrawo zielone.
0: No i zaliczamy ten. Niech będzie. Ale Jackiewicz.
5: No Jackiewicz. Ale kto,
0: poczekaj.
5: Mówisz Jackiewicz i kto ci przychodzi do głowy?
0: Nikt.
5: Naprawdę?
0: Naprawdę nikt.
5: Będzie wojna za 2 lata.
0: I kto to jest? Jackowski to jest. Jasnowic.
5: A to nie Jackiewicz?
0: No widzisz?
5: O.
0: A i co?
5: O, to się źle powiem.
0: A Jackiewicz nic mi totalnie nie przychodzi. Jakbyś powiedział imię jeszcze do tego,
5: no,
0: to byśmy sobie sprawdzili, czy to jest znana osoba. Ale samo nazwisko Jackiewicz, ja bym nie zaliczył.
5: No dobra, no to
0: ja
5: rzeczywiście.
0: Bym niestety,
5: Jackowski jest, no to ja
0: nie
5: myślałem,
0: zaliczył.
5: Że to ten, co widzi.
0: Ten, co widzi różne rzeczy, to jest Jackowski chyba.
5: No dobra, Jackiewicz.
0: A raczej

0: Chyba na pewno.
1: Dwa punkty. Konradzie, będą dla ciebie. Gabriel, jak tam zasięg?
2: No, słyszę, słuchajcie.
1: Lepiej, zdecydowanie lepiej. W prawo, w lewo?
2: No niech będzie w lewo.
1: W lewo, kręcimy kołem. Przypominam, dwa punkty do przebicia masz, Gabrielu.
0: Widzisz?
2: Okej.
1: Więc zadanie teoretycznie nie jest trudne, ale zobaczymy, jaką sobie literę wybierzesz, bo wypadł joker.
0: Czyli sobie sam wybierasz literę, oprócz J.
1: Czyli?
2: K.
1: K. K. 20 sekund, państwo.
2: Kanada.
1: Miasto.
2: Kraków.
1: Tytuł filmu.
2: Plan.
1: Imię.
2: Katarzyna.
1: Roślina.
2: Kapusta.
1: Potrawa.
2: Kapusta zasmażana.
1: Tak myślałem, że to powiesz. To samo bym powiedział, jakbym odpowiadał. Tak samo, jak już kapusta roślina, to kapusta zasmażana też bym tak powiedział. No to, to tak było na wybrzmieniu. Dobra, żeby nie było dużej przewagi, bo i tak masz dużo punktów, Gabrielu. 5-5. Ustalmy, że to jest 5. 5 tak. do 2. Prezent
3: jakby się,
1: marzeń
3: jakby
1: jest twój.
3: Ktoś się pytał o ten Klan.
2: No. Dzięki.
3: Serial, nie serial. Jest film Klan, proszę bardzo, z 2012 roku.
1: I czołówkę ma też. Jak? Bo coś tam... Valdir.

0: życie, życie. Dobra, dobra, wystarczy. Gabriel ma prezent marzeń, Konrad ma nagrody pocieszenia, jutro też zagramy.
1: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: A ten Lubicz to cały czas jest doktorem, czy to już zrobił profesurę? Nie wiadomo.
0: Nie no, on to już musi być szefem wszystkich doktorów.
3: To jest po prostu
0: to jest
3: tak,
0: niemożliwe.
3: Po tylu latach?
4: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

0: białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodźże żyć, ogrzej się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to...
1: Ona cały czas trwa, ta wiosna. 20 maja w kalendarzu, 8:25 na zegarach. Jest ciepło, wszystko się zgadza.
2: I mamy kolejną aferkę, a lubimy aferki oczywiście. Posłuchajcie, na jednym z portali, gdzie się kupuje i sprzedaje, takim popularnym, pojawiły się ostatnio bardzo drogie długopisy. I okazuje się, że jest to pewien myk, żeby obejść przepis o zakazie sprzedaży papierosów, e-papierosów. Czyli jak macie bardzo drogi długopis wystawiony, to znaczy, że to jest taka
1: ukryta opcja. Że być może jest to papieros.
2: Rozumiecie, że to papieros.
1: Dobra, no to znając naszych błyskotliwych szeryfów polityków, niedługo czeka nas zakaz sprzedaży.

0: Jedynka Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
5: I pory.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Na termometrach zobaczymy około 15 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy obawiać się porywistych podmuchów. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co zachęci do aktywności na świeżym powietrzu. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.

0: był Erste Bank Polska.
1: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa to przez wypadek na torach. Około godziny 7 rano w Trzcianie pod Rzeszowem pociąg potrącił człowieka. Ruch jest na trasie wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą autobusami. Awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w Michałkowie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Powodem była usterka przedniego koła maszyny.
1: Mówi Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Samolot długo krążył nad ziemią bez redukować nadmiar paliwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa. Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji. To wcześniej udało się też Mai Chwalińskiej. By dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze dwa spotkania.

0: A wy słuchacie SK2, jesteście doinformowani.
1: Oczywiście.
0: Jak coś was w życiu ominęło, w historii was ominęło, to jesteśmy my.
1: I od razu wiecie, co straciliście.
0: No. I co się działo kiedyś, na przykład 20 maja, ale 2005 roku, bo dzisiaj do tego jakby się cofamy, to jest 21 lat temu.
1: Oczko!
0: Kącik odkurzający. Jak przez 4 lata pozbyć się długów, zmienić samochód czy zbudować dom? To proste, wystarczy zostać parlamentarzystą. Tak pisała Gazeta Olsztyńska 20 maja 2005 roku.
1: I zobacz, 21 lat minęło i nic się nie zmieniło. Tak jest, żeby mieć kasę, trzeba dostać odpowiednią dietę, czyli tą poselską.
0: Tak, no. Tak, to jest bardzo dobra dieta. Dużo sałaty, dużo kapuchy.
1: No i trzeba pamiętać, że sprawy ludzi muszą wam latać wtedy kalafiorem. O.

0: Co to ci biotechnolodzy robią, to się w głowach największych fizjologów nie śniło.
1: Bio to jaki to jest kosz? To brązowy.
0: Jak?
1: Bio, to brązowe.
0: Na brązowe, no.
1: No, to na brązowo robią. No to co oni robią?
0: Powiedz. No, wskrzeszają wymarłe gatunki. Na przykład teraz chcą stworzyć jakiegoś ptaka, który żył w Nowej Zelandii i wymarł na pograniczu tam XIII-XVI wieku, już go nie było. A teraz stworzyli skorupki i z tych skorupki są z 3D i wykluło się z nich 26 kurcząt. I to ptak Moa on się nazywa i chcą go odtworzyć. Co więcej, firma wcześniej ogłosiła, ta, która stworzyła te nowe ptaki Moa, odtworzenie wilka strasznego, ale tu naukowcy też kręcą nosem, że to nie prawdziwy wilk, tylko hybryda, bo tam mają zastrzeżenia, że takie hybrydy

Firma wcześniej ogłosiła, ta, która stworzyła te nowe ptaki MOA, odtworzenie wilka strasznego. Ale tu naukowcy też kręcą nosem, że to nie prawdziwy wilk, tylko hybryda, bo tam mają zastrzeżenia, że takie hybrydy.

0: A w dzień szukaj słońca. Wystarczy spojrzeć w górę i to słoneczko powinno nam świecić wysoko
1: jaki
0: nad nami, czego wam życzymy. 9:05 dzisiaj dzień pszczół. Bardzo ważne to jest, bo pszczoły dużo zapylają i wtedy kwiatki rosną i jest miło i sympatycznie.
1: A myślałem, że powiedz coś o bzykaniu.
0: No, bzykają z rana też sobie i to jest najlepiej, z rana się najlepiej bzyka. Pozdrawiamy wszystkie pszczółki, dawajcie nam miodek, zapylajcie kwiatki. Tak ma
1: być. Do roboty, pszczoły!

0: tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemny dzień. Przed południem lekkie zachmurzenia, a temperatura sięgnie 16 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o przewianie. Powietrze czyste, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Po południu słupki rtęci skoczą do 23 stopni, co sprawi, że zrobi się naprawdę ciepło. Warto mieć przy sobie okulary przeciwsłoneczne, bo słońce może się przebijać przez chmury. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
1: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granice Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
2: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
0: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn. Podejrzani są w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Sąd zgodził się na areszt, a powodem jest grożąca wysoka kara i obawa matactwa.
3: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, a ponadto zdaniem sądu istnieje realna obawa, że gdyby podejrzani pozostawali na wolności, mogliby wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne.
0: Mówi rzecznik olsztyńskiego sądu Adam Barczak. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Według prokuratury jeden z podejrzanych śmiertelnie pobił chłopca, pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczaniu nastolatka. Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy. Sekcja zwłok Mikołaja nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. Książka albo audiobook prosto do domu i to za darmo. Biblioteka Gdynia uruchomiła nową usługę dla mieszkańców. Z oferty mogą skorzystać osoby starsze i chore i takie, które nie mogą dotrzeć do biblioteki.
4: Usługa polega na zgłoszeniu nam chęci wypożyczenia czy to książki, czy audiobooka w dogodnej dla czytelnika formie, mailowo, telefonicznie, do naszej koordynatorki do spraw dostępności. Umawiamy dogodny termin i bibliotekarz dostarcza książkę do domu pod drzwi.
0: Mówi Magdalena Kruszyńska, wicedyrektorka Biblioteki Gdynia. Aby skorzystać z usługi, nie trzeba posiadać aktywnej karty bibliotecznej.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o programie Moje Zdrowie. To darmowy, regularny przegląd zdrowia dla każdego dorosłego od 20 roku życia. Na Podkarpaciu skorzystało z niego już blisko 190 tysięcy osób. Ruszył nabór wolontariuszy do 10. stalowowolskich spotkań z fantastyką. Organizatorzy szukają osób, które chcą zdobyć doświadczenie i pomóc przy przygotowaniu imprezy. Na chętnych czekają m.in. zaświadczenie o wolontariacie, ciepły posiłek i nocleg. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
7: Światowy Dzień Pszczół. Uwijamy się dla Was, grając najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was 10 polskich kwiatków. Będziemy sobie skakać między nimi. Muzycznie na początek romantyczny duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 3 minuty po 9:00.

nieba uchyla nam Urszula. Niebo dla ciebie w Radiu SK 2 to za nami, no i chyba właśnie jakieś niebiańskie moce czuwają nad znanym piłkarzem Luką Modriczem. On udowadnia, że wiek to naprawdę tylko cyfra, bo w tym roku kończy 40 lat, a po raz piąty zagra, słuchajcie, na mundialu. No pozostaje tylko czekać, aż facet po 50 zgarnie kolejną złotą piłkę. I wiecie co? Wcale to by mnie nie zdziwiło.

0: za bardzo przekonani co do tej imprezy, to uwaga, Maryla Rodowicz, bracia Kasperczyk, Wilki, Young Iggy, Kizo, Żabson, no nawet Warius Manx i Kasia Stankiewicz się tam znajdą, tych wszystkich artystów dzięki właśnie temu karnetowi dla dwóch osób będziecie mogli posłuchać na żywo już w przyszłym tygodniu po 11:00. Kolejny karnet komuś z Was bardzo, ale to bardzo chętnie oddam. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: I po reklamie.

0: Rocznik 83. Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak. Takie polskie hity, które zresztą pozwalają nam podróżować w czasie do lat 80. Gramy Wam bardzo chętnie w Radiu SK2. Za to po godzinie 10 w pięciu hitach na piątkę Michał Hanczak zabierze nas muzycznie na Kortowiadę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemny dzień. Słupki rtęci pokażą 18 kresek, a niebo będzie pełne słońca. Wiatr umiarkowany, więc spacerowicze mogą liczyć na lekką bryzę. Jakość powietrza w normie, co na pewno ucieszy wszystkich aktywnych na świeżym powietrzu. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, a jutro może nas zaskoczyć przelotny deszcz. Maksymalnie termometry wskażą 23 stopnie. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
5: Jest 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działania o charakterze dywersyjnym.
6: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
5: Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynacji do spraw służb specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia. Sąd w Białymstoku zastosował 3-miesięczny areszt wobec podejrzanych. Decyzja USA nie zmienia relacji z Polską. Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po zmianach w rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Liczba brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Szef MON podkreśla, że nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski. Zmiany mogą jedynie opóźnić część rozmieszczeń. Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem z amerykańskiego dowództwa.
7: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
5: A Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski, Rzeszów Główny, a powodem jest śmiertelne potrącenie na torach na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Do zdarzenia doszło dziś po 7:00. Osoba przebywała w miejscu niedozwolonym poza przejściami i przejazdami. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa mają opóźnienia.
8: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
5: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK, a utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin.
0: SK2 News. Stalowa Wola.
9: Emanuela Kwaśniak. Podkarpacie znalazło się wśród najbezpieczniejszych regionów na drogowej mapie kraju. W analizie Rankomat.pl województwo miało najniższy wskaźnik wszystkich zdarzeń drogowych, czyli wypadków i kolizji razem, z wynikiem 85 na 10 tysięcy mieszkańców. Z kolei najwyższy wskaźnik odnotowano na Dolnym Śląsku, to 131 zdarzeń na 10 tysięcy mieszkańców. Kardiolodzy ze Stalowo-Wolskiego Szpitala zapraszają na darmowe porady i badania do Zaklikowa. Akcja odbędzie się 31 maja na terenie parku oraz rynku.
10: Tu Radio SK 2, minęła 10:00. Dziś w kalendarzu dzień metrologii, więc tym bardziej dzisiaj warto mierzyć siły na zamiary. No w sensie, żeby się po prostu nie przepracowywać. Co ja wam będę owijała w bawełnę. Przed nami godzina z 10 najlepszych polskich hitów nieprzerwanych reklamami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Co dzieje się na Kortowiadzie? Co noc gramy wam w Radiu SK2 i co noc od czwartku do soboty włącznie masa świetnych artystów zagra w przyszłym tygodniu w Olsztynie. W tym tygodniu w pięciu hitach na piątkę opowiada właśnie o tych artystach Michał Hanczak.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów pięciu hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku. To właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo jak kilkanaście lat później.
3: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszyt z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam białego misia, będzie czad. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. Więc to jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska.pl podwójna.
2: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół Video pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: może.
1: Luna zamyka nam dziesiątkę najlepszych polskich hitów bez reklamy. Tutaj Radio SK 2 przed nami w tej godzinie i jeszcze zespół Perfect. Co ciekawe, wczoraj na swoim koncercie w Chorzowie, zgodnie zresztą z tradycją, Metallica zagrała i też przy okazji zaśpiewała inny utwór panów z Perfectu, czyli Chcemy być sobą, brzmiało to tak.

0: Dla mnie 10 na 10. No mucha nie siada. Nawet Metallica wie, że polska muzyka jest najlepsza.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na ciebie atrakcje.

0: ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
8: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: Taki wiosenno-letni klimat czuć w kawałku Były Momenty od Kasi Sienkiewicz. Kasia stawia na karierę solową. Jak najbardziej trzymamy za nią kciuki, bo te początki są bardzo, bardzo obiecujące, co słyszymy. Tu Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów wam gramy. Za chwilę 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
17: W Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemny dzień. Słupki rtęci pokażą 19 kresek, a słońce będzie często zaglądać zza chmur. Powietrze w normie, więc można oddychać pełną piersią. Ciśnienie stabilne, dlatego nie powinno być niespodzianek. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, więc

0: warto pamiętać o lekkim ubraniu. Wiatr będzie łagodny, co dodatkowo umili nam czas na świeżym powietrzu. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alarm na Litwie. Czasowo zamknięta była przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie. Litewska armia informuje o możliwym wykryciu drona przy granicy z Białorusią. Do schronu zeszli m.in. prezydent i premier Litwy. Alarm po 25 minutach został odwołany. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Polsce. Szef MON spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon potwierdził wcześniej, że liczba brygadowych zespołów bojowych w Europie spadnie z 4 do 3. Przed Ministerstwem Obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Co usłyszałeś w resorcie?
2: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
3: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
2: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
4: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tę obecność?
3: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
2: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
1: Premier Węgier w Warszawie. Drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Maciera w Polsce rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
5: Kompania, mocno! Na ramię, dań! Melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
6: Czołem, żołnierze!
1: Trwają rozmowy w kancelarii premiera. Później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Maciar odwiedzi Gdańsk. To jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu urzędu.
7: SK2 News. Stalowa Wola.

0: Rozmowy w kancelarii premiera, później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Maziar odwiedzi Gdańsk. To jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu urzędu.
1: SK2 News, Stalowa Wola.
0: Emanuela Kudu.
1: SK2 News, Stalowa Wola.
0: Emanuela

0: na 17 na spotkanie o psim zachowaniu w ramach Akademii Przyrodniczej.
1: 11:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Jeśli nie macie planów na przyszły tydzień, to ja bardzo chętnie ten stan rzeczy zmienię. Za chwilę ktoś z Was będzie miał szansę zgarnąć podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. Tam czeka na Was potężna dawka polskiej muzyki, więc warto zostać z Radiem SK2, a my Wam gramy najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Nikt nie lubi, jak mu się coś porysuje, ale akurat rysa na szkle brzmi naprawdę bardzo dobrze. To Urszula w Radiu SK2, a ja, tak jak wspominałam, mam dla Was podwójny karnet na Kortowiadę, która już w przyszły czwartek rusza w Olsztynie. Świetny line-up, wielu artystów polskich oczywiście do zobaczenia na żywo. A karnet trafi do tej osoby, która jako pierwsza na naszym Messengerze albo też przez głosówkę zostawioną na 726-826-826 odpowie na pytanie, jaka część ciała i do kogo należąca wystąpi na Kortowiadzie? No to chyba nie jest zbyt skomplikowane. Czekam na Wasze odpowiedzi. Messenger Radia SK2 albo 726-826-826. Podwójny karnet na Kortowiadę. Czeka na właściciela.
1: SK2.

0: Na Metznera też możecie głosować w ramach Gorącej Polskiej Dwudziestki. Mówię oczywiście o kawałku Gotham, który przed chwilą słyszeliśmy na antenie Radia SK2. Ale na wasze głosy czekają też nowości od pana Mroza czy pani Kasi Sienkiewicz. Głosujecie na sk2.pl. A co się działo w ostatnim notowaniu, o tym opowie Łukasz Zduńczyk już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska Dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca Polska Dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: paliwo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
8: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
7: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tu. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk. To chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Moim zdaniem ta piosenka pasuje do takiego hymnu dla słońca, bo zawsze chciałoby się je mieć przy sobie. Zespół Ich Troje, Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Gramy Wam na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 12, przed nami oczywiście newsy, a po 12 wkrętka Kamila Nosela oczywiście.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Dziś po południu w Stalowej Woli czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 20 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone, ale nie zabraknie chwil ze słońcem. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, co stworzy przyjemny klimat na relaks w domowym zaciszu. Jutro możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
13: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
14: Polak-Węgier, dwa bratanki.
13: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów nie szczędził też premier Donald Tusk. Wracał również do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy wcześniej na Węgrzech dostali azyl.
15: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
13: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. W planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Ściągnęli z Polski na plac Zamkowy. Żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu z nich pojawiło się na Placu Zamkowym?
16: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicy protestujący dotrą około 15.
13: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Strażacy zbierają pluszaki, gry planszowe i inne zabawki. Charytatywną zbiórkę organizują druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem.
17: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja na terenie naszej jednostki. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka 31 maja.
13: Mówi druh Michał Malecki. Zebrane przedmioty trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
18: Emanuela Kwaśniak. Trwa rekrutacja do stalowowolskich szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mają czas na złożenie wniosków do 12 czerwca. Wcześniej, bo już do 29 maja, muszą zdecydować się kandydaci do klas dwujęzycznych, międzynarodowych i sportowych. Gminy z Podkarpacia mają czas do 29 maja na złożenie wniosków do Ogólnopolskiego Programu Usuwania Azbestu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dofinansowanie na demontaż i utylizację niebezpiecznych materiałów.
0: 100% polskich hitów. Tak wam gramy w Radiu SK2, potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie między innymi Mrozu, Bledka i Oddział Zamknięty. Każdy znajdzie coś muzycznie dla siebie. Kasia Groska, dzień dobry. Mamy 2 minuty po 12.
1: 10
19: najlepszych polskich hitów.

0: Piękne imię. No tak obiektywnie mówiąc, Baśka i Wilki w Radiu SK2. A kogo wkręci dziś Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
2: Tak.
3: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
2: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
3: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
2: Dobrze, no, ale ja mogę być kontrolowany, nie?
3: No to dobrze, dobrze, że ma pana teraz, to przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
2: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
3: Te zaległości musimy skontrolować.
2: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musi tam jechać na miejsce przecież.
3: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
2: A co znaczy wagowo?
3: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej, szybciej panu będzie na wagę to dać niż liczyć.
2: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
3: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy.

0: My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
1: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
0: No jak pan inaczej to poważy?
1: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy niż bym miała cię oddać.
0: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, tylko pojedynczo policzyć, tak?
1: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować sieciaka, już uszczelnione dziury, wykręcę szpilki z krokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
0: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
1: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko ja muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
0: To może Justyna by pomogła?
2: Cześć, Ginuś. Zostałeś wkręcony w Radiu Eska.
1: Weź, Justyna, przestań mnie
2: Nie dlatego, mi się czasem trzeba się pośmiać.
1: Bardzo ją kocham, ją zabiję, jak tu przyjedzie.
3: Losel wkręca.
4: Zapominając

0: daj mi znać.
1: Oskar Sims w Radiu SK 2. Mamy 22 minuty do godziny 13. W pracy jest miło, w pracy jest bezpiecznie, prawda? Nie to co w piaskownicach w Gdyni. Okazuje się, że ostatnimi czasy właśnie w gdyńskich piaskownicach pojawiają się żmije i to na potęgę. Służby ostrzegają, żeby absolutnie nie łapać ich na własną rękę, tylko dzwonić się po ekopatrol. Najważniejsze to nie wykonywać gwałtownych ruchów, a to akurat idealna wymówka dla każdego, kto dziś w pracy planuje po prostu widowiskowo nic nie robić.
2: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
4: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja. Reklama.
8: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku?

0: W latach 80. to nie przejmowali się, że tytuł piosenki może być jakiś za długi, no bo przecież liczył się przekaz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. I Martyna Jakubowicz, takie polskie hity z różnych czasów. Gramy wam w Radiu SK 2. Po godzinie 13 usłyszymy zespół Mysłowic w wersji bardzo romantycznej. Będzie też tegoroczne męskie granie. Przed nami za chwilę.
1: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
14: W Stalowej Woli słońce będzie rządzić na niebie, a temperatura podskoczy do 21 kresek. To idealna okazja, by poczuć ciepło na skórze. Wiatr z północnego zachodu będzie ledwo zauważalny, więc nie przeszkodzi w planach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, dlatego warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
15: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner, miał grozić nożem pasażerom i zażądał wartościowych przedmiotów. Kierowca, próbując uciec, potrącił 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
16: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
15: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Jutro na stacjach paliw obniżka cen. W czwartek litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6 zł i 50 groszy, benzyny 98 za 7 zł i 6 groszy, a oleju napędowego za 6 zł i 97 groszy. Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan

0: Tadeusz, rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów pod dom jego córki. Dziś ślady niedźwiedzia znalazł na polu, na którym zasiał kukurydzę.
1: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje. Inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
2: Położy.
1: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
3: To są paznokcie, widzisz?
1: To świeżutkie ślady. Lew chodzi tylko i wyłącznie od łowienia. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?

0: skok, jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
1: To są paznokcie, widzisz?
0: To świeżutkie ślady są. Ja wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.

0: wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, jednak w pierwszej kolejności władze stawiają na odstraszanie.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
2: Emanuela Kwaśniak. Zgubiłeś telefon, rower, klucze albo portfel. Teraz masz większą szansę na ich odzyskanie. Szczegóły Tomasz Widak.
3: Weszły w życie nowe przepisy o rzeczach znalezionych. Właściciel ma teraz 6 miesięcy od wezwania imiennego lub rok, gdy jego dane są nieznane. Dopiero po tym czasie rzecz staje się własnością znalazcy albo w przypadku zabytków i materiałów archiwalnych Skarbu Państwa. Mieszkańcy Stalowej Woli mogą zgłaszać znalezione przedmioty lub szukać swoich zagubionych własności w Biurze Rzeczy Znalezionych.
2: A to znajduje się przy ulicy Podleśnej.
4: 2,5 minuty po godzinie 13:00, a tak sobie pomyślałem, że przygotuję wam psikusa na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo wiadomo, że u nas najlepsze polskie hity. Tymczasem pierwszy hit, jego tytuł to Anyone I Want To Be, Roxana Węgiel. Drugi hit to I Love You od T-Love. A potem Wiktoria Kida, Mysłowic, Natalia Zastępa. Dobrze będzie, bo to jest fajne środowe popołudnie do weekendu z górki. Rafał Adamczak, dzień dobry.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy.

To Natalia Zastępa, ja wracam do siebie. W dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Marek Grechuta, dni których nie znamy. Też was denerwuje to, że teraz cały sprzęt, który nas otacza i elektronika i tak naprawdę wszystko, co kupujemy, co nabywamy, macie takie wrażenie, że jest tylko produkowane i da się używać przez czas trwania gwarancji, a potem jak się zepsuje, to panie, kto to naprawi? To się w ogóle nie opłaca, lepiej kupić nowe? Denerwuje was to? To się zmieni, moi drodzy. Bo właśnie w naszym kraju przygotowywane są przepisy, które mają wdrożyć unijną dyrektywę. Ta dyrektywa nazywa się Right to Repair, czyli prawo do naprawy. Cel prosty, sprzęt ma służyć dłużej, naprawa ma być łatwiejsza, bardziej opłacalna, a producenci już nie będą mogli tak łatwo odsyłać klientów z kwitkiem. Nawet po zakończeniu gwarancji już nie będzie czegoś takiego, że dlatego sprzętu już nie ma wsparcia. Nie, nie, nie. Póki klient będzie chciał, to sprzęt ma być naprawialny i ceny mają być rozsądne i dostępne. No chciałoby się powiedzieć w końcu, prawda? Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pożyjemy, zobaczymy. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o nas, o SK2 i o mnie, to ja mogę dać wam gwarancję, że najlepszych polskich hitów u nas brakować nie będzie. No chociażby te dni, których nie znamy od Marka Grechuty. Później nowy hymn męskiego grania tegoroczny. Później wideo za nią wyszkoni. Później Daria zawiałał z Taco Hemingwayem. Nieźle, co? Mam nadzieję, że ja ze swojej gwarancji, chociaż po tym, co powiedziałem, się wywiązałem.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Dobra, powiem to. Jakie powiązania występują w muzyce? Ano, gdyby nie elektryczne gitary, nie byłoby kwiatu jabłoni. Prost. Elektryczne gitary, koniec. Był taki czas w latach 90., kiedy jedna dyskoteka szkolna, tak zwana, kończyła się właśnie tym numerem. To było takie kultowe zagranie niejednego szkolnego DJ-a. Z 1992 roku ten numer pochodzi z albumu Wielka Radość, albumu elektrycznych gitar oczywiście. I tak zakończyliśmy, właśnie a propos, tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Dziesiątkę najlepszych polskich hitów jeden po drugim. Za chwilę Patrycja Markowska i świat się pomylił. Patrycja Markowska, która będzie między innymi do zobaczenia i do usłyszenia na tegorocznym festiwalu w Opolu.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.

0: W Radiu SK2 Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość, tak nazywa się ten numer. Numer, który cały czas jest nowością na naszej playliście. Punktualnie o 14 będą najświeższe newsy. Potem odpalimy kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim, najlepszych polskich. Odpalimy z piękną, kultową, polską balladą Nie płaczewka od zespołu Perfect. No i też po 14 Skąd to się wzięło? Dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się myjnie samochodowe.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką.

0: Sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
2: W Stalowej Woli po południu czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą 21 kresek, a słońce będzie się chować za chmurami tylko sporadycznie. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, więc oddychamy spokojnie. Wieczorem temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro możliwe przelotne opady, a termometry wskażą do 23 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
3: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą, a nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
4: Zginęli moi rodzice, jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się.
3: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyciągnęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci. Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
5: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
6: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
5: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej.
7: Będę
5: partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
3: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro rano Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie. Spotkanie rusza o 16:30.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Liczba bezrobotnych w powiecie stalowowolskim powoli spada. W kwietniu zarejestrowanych było 2529 osób, o blisko 60 mniej niż w lutym. Jednocześnie rośnie liczba ofert pracy. W kwietniu urzędy dysponowały 102 wolnymi miejscami, podczas gdy w styczniu było ich tylko 21. Pierwsze tygodnie po porodzie to temat kolejnego spotkania Szkoły Rodzenia w Stalowowolskim Szpitalu. Zajęcia odbędą się 26 maja o 17 w budynku podawnej dermatologii.
9: Trzy po drugiej, to teraz można, jeżeli macie gitarę pod ręką, wyjąć ją, nastroić szybko, żeby dołączyć do perfektu i zagrać kultową balladę Niepłaczewka. Albo sobie pośpiewać można, chociaż ponucić. To też się liczy. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Skąd to się wzięło? Za chwilę też opowiem, skąd się wzięły myjnie samochodowe. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Kto się złapał na tym, że na właśnie w tym momencie dołączał wokalnie do Andrzeja Krzywego? No kto, no kto? To jest magia tego numeru. Demono i Statki na niebie w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Zaraz będzie Ania Karwanow, to mi graj. Będzie też Mezo z Kasią Wilk, będzie Sanach, a to jeszcze nie koniec tej dziesiątki hitów jeden po drugim.
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o tym, skąd się wzięły myjnie samochodowe. I sprawa jest dziwaczna, dlatego że pierwsze myjnie samochodowe pojawiły się jeszcze zanim samochody stały się naprawdę popularne. Wyobrażacie to sobie? Na początku XX wieku samochody myło się ręcznie, szczotką, wiadrem, dużą cierpliwością. No ale kiedy samochodów zaczęło przybywać, ktoś wpadł na pomysł, a gdyby zrobić z tego taśmę jak w fabryce? No i tak w 1914 roku w Detroit powstała jedna z pierwszych zautomatyzowanych myjni. Choć automatyzowanych to trochę za dużo powiedziane, samochód był przeciągany przez tunel, a ludzie po drodze po prostu ręcznie go szorowali. Prawdziwa rewolucja przyszła dopiero w latach 40. i 50., kiedy pojawiły się maszyny z obracającymi się szczotkami, suszarkami i systemem natrysku wody. Potem myjnie zaczęły się dzielić na różne typy: tunelowe, bezdotykowe, samoobsługowe. No to ostatnie szczególnie pokochali kierowcy w Europie, bo można było umyć auto szybko i taniej. Poza to z gwarancją porysowanego lakieru prawie. A ciekawostka z Polski? Bardzo proszę. Jedne z pierwszych nowoczesnych myjni bezdotykowych zaczęły masowo pojawiać się u nas w latach 90. i bardzo szybko stały się hitem. Polska do dzisiaj jest jednym z europejskich liderów produkcji urządzeń do myjni samoobsługowych. Nasze firmy eksportują je nawet do kilkudziesięciu krajów. No i jeszcze jedna ciekawostka. Przeciętna, automatyczna myjnia potrafi zużyć mniej wody niż mycie auta pod domem z tak zwanego węża ogrodowego. Chociaż tak nie wolno, no bo część wody w myjni automatycznej jest filtrowana i wykorzystywana ponownie. Czyli czasem myjnia jest nie tylko wygodniejsza, ale i bardziej ekologiczna. Ale zaraz, jak to? Część wody jest filtrowana i używana ponownie. Czyli że tym, co umyłem na początku, myję na końcu? Znowu? Że brudną wodą? To ja się zastanowię.
1: Skąd to się wzięło?

0: Spokojnie, spokojnie, wcale nam nie wystygnie, bo my już wiemy, jak wykorzystać wszystkie piękne letnie, wiosenne i wakacyjne dni, prawda? Kuba i Kuba, stygnie lato na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Słuchajcie, a może wy już macie jakieś plany wakacyjne, a może one już jakoś u was klarują, a może wy już wiecie, gdzie pojedziecie, które rejony Polski, albo nie tylko, które rejony świata będziecie podbijać i w jakim towarzystwie, co wam chodzi po głowie, a może macie dylematy, bo nie wiecie, co wybrać, na co się zdecydować, dajcie znać. 726-826-826, tu można SMS-owo, można też z głosówkami na naszym Messenger.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się do

0: wpasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków

0: Kasa, Piękniejsza, to jest K2, to są najlepsze polskie hity. No i już prawie godzina 15, tak na wyciągnięcie ręki, punktualnie o 15 będą najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Sprawdź to sam, czeki laut, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Czas na pod-

0: podróże małe i duże. Na takie okazje Bricomarché poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 22 stopnie, a słońce będzie dominować na niemal bezchmurnym niebie. Wiatr lekki, więc nie ma co się martwić o przewianie. Ciśnienie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza w normie, więc można oddychać pełną piersią. Jutro możliwe przelotne opady, ale temperatura wzrośnie do 23 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli. Wiadomości.
14: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
15: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
14: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, a prokurator Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają jeszcze na prawomocną decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania polityka. Ten jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
16: Walczymy za zniesieniem tego pokrzanianego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
17: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu.
18: PiS i PO jedno zło.
19: Okej, tylko tam ci kradli się dzielili z nami, a ci kradli się nie dzielą z nami.
14: Usłyszał na miejscu od protestujących nasz reporter Michał Rawa. Tłum dotarł z warszawskiego placu zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Trzy drużyny z Polski wystartują na zawodach University Rover Challenge na pustyni Utah w USA. W zmaganiach łazików marsjańskich wystąpi m.in. ten z Politechniki Świętokrzyskiej.
20: Musimy się zmagać z bardzo trudnym terenem. Pustynia jest najbliżej podobnym terenem do prawdziwego Marsa, jaki jest na naszej planecie. Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
14: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają 27 maja.
12: SK K2 News. Stalowa Wola.
21: Emanuela Kwaśniak. ZUS przypomina o nowych zasadach kontroli zwolnień lekarskich. Na L4 nadal nie można pracować zarobkowo. Nowością jest wyjątek dla tak zwanych czynności incydentalnych oraz codziennych, jak wizyta w aptece czy zakupy. W samym pierwszym kwartale tego roku na Podkarpaciu skontrolowano blisko 1000 osób. Na drodze 77A między Agatówką a Stalową Wolą wciąż trwa remont wiaduktu nad linią kolejową. Prawa jezdnia w kierunku Niska pozostaje wyłączona z ruchu. Samochody jadą dwukierunkowo lewą jezdnią. Utrudnienia potrwają do 29 maja.
22: A ja wam powiem w tej godzinie o fajnej ścieżce rowerowej, jaką mamy w Polsce, która jest naprawdę taka, że co chwilę jak tam będziecie jechać rowerem, to będziecie przestawać, żeby podziwiać widoki. No zapierają dech w piersiach. Ja wam o tym powiem, gdzie można się wybrać na taką przejażdżkę, ale najlepszych polskich hitów też wam szczędził nie będę. Na początek Jugoton i Kazik i Malczyki. Tak tam oni na początku zakrzykują. Nie, dobry w tym byłem, czy jak? Rafał Adamczak, dzień dobry.
12: Najlepsze polskie hity. SK2. SK2.

Vito Bambino i Zalia, Decyzje. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Ciekaw jestem, czy już podjęliście decyzję o tym, że no jednak po sezonie zimowym to trzeba wskoczyć na rower, czy może już dawno to zrobiliście, ale też zauważyliście, że jak się tak długo nie jeździ na rowerze, to te pierwsze przejażdżki są takie, że no... Jakby to powiedzieć, no siedzenia w tych rowerach to teraz takie niewygodne robią, prawda? I że jak pojedziemy od razu, wypuścimy się na długą przejażdżkę, zawracamy praktycznie nie dotykając siodełka. Potem to mija z czasem, ale swoje odcierpieć trzeba na tych pierwszych przejażdżkach rowerowych. A i fajnych

tych tras rowerowych też w Polsce przybywa. Jedną z najciekawszych nowości ostatnich lat jest, no właśnie, to tak, jeżeli planujecie sobie jakieś wypady w Polskę w wakacje, miejcie to na uwadze, jeżeli z rowerem oczywiście, Velo Pustynia, czyli malownicza trasa rowerowa wokół Pustyni Błędowskiej, nazywanej Polską Saharą. Saharą to jest miejscówka, w którym, gdzie w jednej wycieczce można przejechać przez piaszczysty krajobraz, leśne odcinki, efektowną drewnianą kładkę zawieszoną nad Doliną Białej Przemszy i to jest absolutny top, ta kładka właśnie. Wrażenie jest niezwykłe, bo chwilami jedzie się jak po pustyni. Po kilku minutach mamy trasę, która prowadzi wśród zieleni kilka metrów nad ziemią. Widziałem fotki z tej trasy, słuchajcie, to byłaby chyba najdłużej pokonywana trasa rowerowa przeze mnie, bo co chwilę bym się zatrzymywał i zachwycał i takie wow, jechałbym na tym rowerze, wiadomo, nie dotykając siedełka, jak już sobie ustaliliśmy, tak wow, patrz tu, ojej, wow, no wiecie jak to jest, nie? Velo Pustynia, pamiętajcie i jak czujecie się na siłach, ewentualnie planujecie jakieś eskapady wakacyjne gdzieś w Polsce, to ja wam polecam tę trasę rowerową. Hi-Fi Superstar, już teraz Wet Fingers w Radiu SK2, później Warius Max z Kasią Stankiewicz i będzie Kot bez ogona, takie cuda w SC2 w 19 po 3.

0: Tak sobie słucham tej piosenki i Kuba, to trochę o nas była. Nie, że dwa serca, ale dwa smutki, ta część. Zdecydowanie. Bajm, dwa serca, dwa smutki, to już za nami. Gramy najlepsze polskie hity w SC2, 29 minut po godzinie 15. Jakub Konieczkiewicz już jest w studiu, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2.
1: Dwie młode kobiety odpowiedzą za pobicie 21-latki w Kielcach. Są zarzuty po ataku na juwenaliach w tym mieście. Kryminalni ustalili tożsamość podejrzanych 22 i 23-latki.
2: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się ze sobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
1: Informuje Jacek Borek z kieleckiej komendy. Kobietom grozi 5 lat więzienia. Dwie miejscowości w województwie dolnośląskim bez wody pitnej przekazał sanepid w Dzierżoniowie, to po wykryciu bakterii coli. Chodzi o nową wieś Niemczańską i Przerzeczyn. Alert w tej sprawie wysłało do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynów w województwie lubelskim. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znaleziskiem zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy. To pierwszy waleń z epoki eocenu znaleziony na terenie naszego kraju. Podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i w Ukrainie.

0: To na koła czasu Agnieszka Chylińska na wokalu. Agnieszka Chylińska, która już w najbliższą sobotę w Łodzi koncertowo będzie obchodzić swoje urodziny. Ależ tam się będzie działo, ależ będą hity, ależ będą goście. Mam nadzieję, że was też nie zabraknie na tym wydarzeniu, na tych wyjątkowych urodzinach Agnieszki Chylińskiej. 20 minut pozostało do godziny 16. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. I taka przyjemna wiadomość wpadła na naszą skrzynkę messengerową od Eweliny. Pozdrowienia z wyspy Man, kraju, z którego wywodzi się kot bez ogona. Uwielbiam waszą stację, słucham od rana do wieczora. No jak miło, tak daleko od domu, a tu proszę bardzo. Jednak z najlepszymi polskimi hitami to troszkę lepiej, co? Pewnie Ewelina to śmiało potwierdzi, co wynika też z jej wiadomości, ale też każdy nasz słuchacz, który gdzieś tam Eski 2 słucha daleko, daleko przez internet albo przez naszą aplikację, co mocno polecamy też przy wszelkiego rodzaju wyjazdach wakacyjnych. Zawsze możecie nas, SK2, zabrać na wynos.
1: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe

0: nadziei? Iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I pod.
10: Popołudnie w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie dominować będzie słońce, a chmurki będą raczej rzadkością. Termometry pokażą 21 kresek, więc możemy spodziewać się ciepłego popołudnia. Wiatr będzie lekki, ledwie odczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jutro natomiast przygotujcie się na nieco bardziej mokry dzień, bo możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 23 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
11: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku są już prawomocne. Chodzi o sprawę z 2019 roku. Do eksplozji doszło po tym, jak przewiercono podziemny gazociąg. Zawalił się dom, zginęło 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyroki dla 3 pracowników firmy wykonującej odwiert. Spędzą w więzieniu od 2 do 6 lat. 3 inne osoby usłyszały wyrok 4 lat i 2 miesięcy więzienia za nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Sygnaliści nie kryją satysfakcji po tym ruchu. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkiny poważne zarzuty. Dotyczą m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
12: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważamy, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo, zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
11: Zaznacza profesor Barbara Biesiada-Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach, gdzie w ciągu miesiąca ma zebrać się kolegium elektorów, które może zdecydować o przyszłości rektora. Z kolei profesor Minkina zapowiada zaskarżenie decyzji ministra dotyczącej zawieszenia. Szydełkowe robaczki zalewają Polskę. To akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Bańskiego-Zmysłowic, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Terapia genowa w Stanach Zjednoczonych kosztuje 17 milionów złotych. Mieszkańcy robią więc robaczki, które razem z informacją o zbiórce rozwożą po całej Polsce.
13: Taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego oleśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
14: Jest i okazja pomóc, i też spotkać się.
15: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, nie robię robaczki, bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
11: Takich robaczków spod szydełek mieszkańców Mysłowic wyszło już kilka tysięcy.
9: SK2 News, Stalowa Wola.
16: Emanuela Kwaśniak. Stalowowolskie pogotowie opuści teren szpitala. Nową siedzibą zespołów ratownictwa ma zostać budynek przy ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Właśnie ruszył przetarg na jego przebudowę. Zamiast planować tylko odpoczynek, można już zapisać się na wakacyjne szkolenie z wojskiem. Trzecia Podkarpacka Brygada OTEM prowadzi nabór do programu Wakacje z WOT. Na Podkarpaciu 2-tygodniowe szkolenie podstawowe zaplanowano od 27 czerwca, a drugie od 14 sierpnia. Zapisy prowadzi Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mińsku.
17: Odnośnie pieniędzy, to padło już kilka kultowych pytań, między innymi...
18: Gdzie pieniądze są za lat?
17: Ale też, gdzie są pieniądze z komunii? A Jarząbek to nam wyjaśni, do kogo należą pieniądze z komunii. Czy do dziecka, czy do rodziców. I to już za chwilę. Ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Dawid Porsiadło, Ta Zosia, tak zaczynamy, potem Urszula i Hania Kuzimowicz. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Oczarowała nas, zaczarowała Hania Kuzimowicz. Trzy razy bardziej. To SK2. Najlepsze polskie hity 12 po 16. Czas naprawdę od Jarząbka odnośnie tych pieniędzy z komunii. Jak mnie to ciekawi.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Ależ ciekawe pytanie przyszło SMS-em na 7268268826. Do kogo należą pieniądze z pierwszej komunii? Do dzieci czy do rodziców? No właśnie, zastanawialiście się kiedyś nad tym? W końcu kasę dostaje dziecko, tak jak prezenty rzeczowe, rower, komputer, smartfon, dron, ale jednak z gotówką jakoś tak jest inaczej, prawda? Pieniądze trafiają do rodziców, a co dzieje się z nimi później? No cóż, tego nie wiadomo. Pytanie, czy rodzice mają w ogóle prawo dysponować pieniędzmi, które dostało dziecko? Radca prawny Klaudia Podgórna-Starszyk w 2022 roku udzieliła dziennikowi Fakt wywiadu, w którym rozwiała wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Według niej pieniądze otrzymane przez dziecko podczas jego pierwszej komunii świętej stanowią część jego majątku. Jednak zgodnie z polskim prawem nad majątkiem dziecka zarząd sprawują rodzice. Ale co ważne, muszą to robić z należytą starannością. Czyli pieniądze należą do dziecka, ale do czasu, aż dziecko nie osiągnie pełnoletności, zarządzają nimi rodzice. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pieniądze zarobione,

Słowie zarobione przez dziecko powinny być przeznaczone też na cele związane z jego utrzymaniem. Rodzice nie mogą więc roztrwonić ich na swoje zachcianki. I tutaj wchodzi bardzo ciekawa sprawa, bo wraz z 13 urodzinami dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. A co to oznacza? No na przykład to, że 13-latek może upomnieć się o swoje pieniądze z komunii, jeśli wykaże, że rodzice spożytkowali je w innych celach niż te służące zaspokojeniu jego potrzeb. Ja osobiście pieniądze ze swojej komunii widziałem 2 razy w życiu, pierwszy i ostatni.

0: To Lemon i Napraw w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za 29 minut będzie godzina 17. Jak myślicie, co teraz będzie? Oczywiście, że skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. 78-letni kierujący uderzył w ścianę budynku w centrum Ząbkowic Śląskich. Jechała z nim 73-letnia kobieta, której życia nie udało się uratować. 78-latek został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Policja ustala wszelkie okoliczności zdarzenia. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na Krajowej 81. To po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Ochaby Małe w województwie śląskim. W wypadku ucierpiały dwie osoby. Droga w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. W stronę Wisły zamknięto jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a spotkanie rusza już o 17.00.

0: 21 minut zostało do godziny 17, to jest SK2. Kto wam tak zagra, tak pięknie, tak kultowo? Edyta Górniak i Dotyk, najlepsze polskie hity gramy. Słuchajcie, jutro, 21 maja, mamy Dzień Odnawiania Znajomości. Bardzo proszę się przygotować do tego dnia, bardzo proszę sobie pomyśleć, z kim i dlaczego chcielibyście odnowić znajomość. Może sobie o tym pogadamy, może uda się jakoś pomóc, może coś w tej kwestii jutro zrobimy.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: I po reklamie.

0: Pomimo burz to Antek Smykiewicz w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Jesteśmy jakoś tak optymistycznie nastrojeni, bo weekend nam się robi na wyciągnięcie ręki, dlatego że to już środa prawie minęła w tej części takiej pełnej obowiązków. A jak weekend, to mam nadzieję majowe przyjemności przed wami. Wiadomo też, że sezon komunijny, więc może gdzieś się zdarzy, że albo sami będziecie przeżywać to wydarzenie, albo będziecie w nim uczestniczyć jako goście. No to tylko koperty nie zgubcie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo ważną sprawą jest też, że już po 17 będzie z wami Kinga Baryga, która wam uprzyjemni środowe popołudnie, a potem wieczór grając oczywiście najlepsze polskie hity. I na otwarcie tej kolejnej godziny, zaraz po newsach, o 17 będzie Lombard i Szklana Pogoda.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
0: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
3: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas przyjemna aura. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale nie ma co się martwić, bo deszcz nie jest w planach. Temperatura utrzyma się na poziomie około 16 kresek, co zapewni komfortowe warunki na wieczorne spacery czy spotkania na świeżym powietrzu. Wiatr będzie delikatny, północno-zachodni, nie przekroczy prędkości 5 km na godzinę, więc nie powinien przeszkadzać. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
4: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięło udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu nasz reporter Michał Rawa, z którym się teraz łączymy.
5: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
6: Bieda na wsi.
7: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
8: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
5: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
4: W manifestacji wzięli też udział politycy PiS-u i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Ruszyło śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
9: Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wykaże, czy do tej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
4: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Na Petera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę z premierem Donaldem Tuskiem. Pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

uratowano. Na Petera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją zagraniczną pierwszą zagraniczną wizytę z premierem Donaldem Tuskiem. Pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

0: Badania dozaklikowa. Akcja odbędzie się 31 maja na terenie parku oraz rynku.
1: Prawie 3 minuty po godzinie 17:00. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. I można śmiało powiedzieć, że niektóre osoby już teraz mają fajrant, bo właśnie wychodzą z pracy i zmierzają do domu. Co prawda jeszcze korki musicie w waszych miastach pominąć, ale z najlepszymi polskimi hitami to się może udać. Lombard i Szklana Pogoda to na dobry początek, a później Bledka i Dwa dni.
2: SK2.

Nie mówcie, że trochę się nie rozmarzyliście. Big Day w dzień gorącego lata, tak wam gramy w Radio SK2, 18 minut po godzinie 17. Swoją drogą do kalendarzowego i astronomicznego początku lata zostały 32 dni. Myślę, że bardzo szybko zleci, a patrząc na to, co mówią badania, to lato jest nam wszystkim bardzo potrzebne, bo ciekawostka numer jeden od Kingi Barygi, proszę państwa, naukowcy zauważyli, że w te słoneczne dni jesteśmy tacy bardziej towarzyscy i częściej podejmujemy spontaniczne decyzje. Na przykład decydujemy się na spontaniczny urlop i mówimy sobie wzajemnie albo do bliskich osób: chodźmy, jedźmy nad jezioro, teraz. A ciekawostka numer dwa to kontakt z naturą latem obniża poziom stresu i pomaga odpocząć psychicznie. No i jak się okazuje, wystarczy krótki spacer pomiędzy odpisaniem na jednego maila a drugiego, który poprawi koncentrację i nastrój. Do tego dodałabym jeszcze muzykę, bo ona również poprawia nastrój i tą gramy wam już.

0: Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radiu SK2. To jest najnowszy numer od tej artystki, który jest już na 17 miejscu w najnowszym, w tym ostatnim piątkowym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale jeśli ten numer wam się spodobał, to możecie na niego głosować, bo przypominam, że na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska Dwudziestka to wy decydujecie, który numer pojawi się na szczycie. A najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek o godzinie 18 i zostało jeszcze trochę czasu, żeby zagłosować, a jak to robić najlepiej, opowie wam Łukasz Zduńczyk.
1: SK2. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1495. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
3: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze najlepsze polskie hity. A do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie, odpalamy po 18. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi.

0: zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News Hit2, Jakub Konieczkowicz. Są nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje Prokuratura Krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Z kolei Marcin Romanowski miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską, a według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka pomóc posłom w ucieczce mogła administracja Orbana. Minister zapowiedział już wniosek o ekstradycję Ziobrę. Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła 28-latkę w Sienicznie koło Olkusza z uchylonym immunitetem. Postanowił o tym dziś Sąd Najwyższy, a to oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledczy z krakowskiej prokuratury. Może jej grozić do 8 lat więzienia. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French

Sąd Najwyższy, a to oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledczy z krakowskiej prokuratury. Może jej grozić do 8 lat więzienia. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French

mocne rigotam. Tak wam gramy w Radiu SK2 16 minut po godzinie 18, a na naszym TikToku, na naszym profilu SK2 na TikToku rozpoczęłyśmy już live'a, więc zapraszamy was serdecznie. Właśnie zadaję teraz wszystkim tutaj, którzy nas oglądają, pytanie, skąd są, i uwaga, pojawiają się osoby z Białej Podlaski, z Bydgoszczy, Zabrodzie się pojawiło również, Mikołów, Piekary Śląskie, Łódź, Rzeszów, Trzemieszno, Łomża. Naprawdę jest was tutaj bardzo dużo, ale cały czas możecie do nas dołączać, ten live trwa. Zapraszamy też was na Messengera Radia SK2, bo tam możecie zostawiać głosówki. Głosówki z pozdrowieniami, z życzeniami. Wszystkie chwyty dozwolone, dzisiaj antena jest wasza, więc zapraszamy was serdecznie na Messengera Radia SK2. Tam zostawiajcie głosówki i wiadomości, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz Ewa Farna i Nie Przegap. SK2.

Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 27,5 minuty po godzinie 18. Swoją drogą ten numer to taki jest bardzo sentymentalny, można by powiedzieć też, że romantyczny. I jak się okazuje, także nasi obserwatorzy na TikToku, którzy są na naszym live'ie, również wspominają ten kawałek właśnie z dyskotekami, z na przykład zakończeniem klas ósmych, tutaj Przemek napisał, ale także nawiązując do tego, że piszecie na Messengerze Radio SK 2 pozdrowienia, ale także życzenia, no to odezwała się do nas Lesia, która napisała tak. Puzjaczek, kocham cię bardzo, przepraszam. Niezależnie od tego, co Lesia przeskrobałaś, to myślę, że ten chłop powinien ci wybaczyć. A my już teraz gramy. Nareszcie. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. SK.

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. U nas możecie usłyszeć zarówno te starsze, sentymentalne, ale także te nowsze. A ja przypomnę, że cały czas na naszym profilu na TikToku, na profilu Radia SK2, trwa live, możecie go tam podglądać, możecie zobaczyć, co się u nas dzieje, nie tylko posłuchać. I cały czas możecie również wysyłać pozdrowienia, tak jak na przykład Dorota, która pozdrawia swoich cudownych chłopaków. Mama Dorotka. No to my również przyłączamy się do tych pozdrowień. Mamy nadzieję, że dzisiaj już mamie Dorotce dacie spokój, będzie mogła odpocząć i posłuchać kolejnych najlepszych polskich hitów. Bo takie do godziny 19 jeszcze pogramy, już za chwilę Rotary na jednej z dzikich plaż. Oj, dzisiaj dużo wokół tego lata.
1: SK2.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20.

0: Robert Gawliński. Tak kończymy godzinę 18, po 19 najlepsze polskie hity, czyli m.in. Zakopower, ale także Wiktoria Kida i Oskar Cymsy, Gdy będziesz sam. Do tego dorzucamy jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Jeśli jesteście zainteresowani, to zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2. A już za chwilę wytłumaczymy, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi i do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu.

0: Reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Emanuela Kwaśniak, masz nadmiar sadzonek, kwiatów albo może od dawna planujecie zacząć swoją przygodę z roślinami? W Tarnobrzegu szykuje się wiosenna kwiatowymiana, wydarzenie dla tych, którzy lubią zieleń i chcą dać roślinom nowy dom. Szczegóły Tomasz Widak.
2: Można przynieść zdrowe kwiaty doniczkowe, rabaty, drzewka czy krzewy i wymienić je na inne okazy. A jeśli nie macie jeszcze własnych roślin,

Oglądam wasz live, strasznie mnie on zaciekawił i nie potrafię się oderwać. No to zostań z nami, ale przy okazji ucz się biologii. A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Za chwilę także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Ale najpierw zakop.

0: póki na to czas pogadamy jak za dawnych lat. Demono, tak wam gramy w Radio SK 2, 14 minut po godzinie 19. Jeśli ktoś na naszym live'ie na profilu Radio SK 2 jeszcze nie jest, to koniecznie tam zapraszamy. Ja nie będę zdradzała więcej, ale dzieje się całkiem sporo. Zresztą zobaczcie sami, ja też podglądam, bo aktualnie live Radio SK 2 sobie poszedł pozwiedzać. Pozwiedzać naszą redakcję, a ja w tym czasie wam gram kolejne najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk. Wolne duchy. Już teraz w Radio SK 2.
1: SK 2. SK 2.

To jest Radio SK2, a ja przypominam, że możecie zgłaszać się do naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie, wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię i z kimś z Was się zmierzę. Do zgarnięcia podwójne karnety na Kortowiady w Olsztynie. Kto chętny? Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, bo z taką propozycją do was przychodzę, a na Messengerze odezwał się do nas Tomek. Cześć Tomku.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pochodzisz?
2: Z Lublina.
0: Z Lublina, no to pozdrawiamy serdecznie cały Lublin. Czy my ci możemy trochę poprzeszkadzać?
2: Oczywiście.
0: Dobrze, to poprzeszkadzamy. Zabawa polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, dobrze?
2: Dobrze.
0: Na to wszystko masz 30 sekund, więc mamy tutaj taki też zegar, który odmierza czas. Mam nadzieję, że uda ci się odpowiedzieć w tym czasie, dobrze?
2: Dobrze.
0: Super. No to uwaga, czy jesteś gotowy?
2: Tak.
0: To było ostatnie, tak, które mogłeś powiedzieć. Bardzo cię proszę też, żebyś mówił głośniej do mikrofonu, dobrze? Bo to jest istotne.
2: Dobrze.
0: To uwaga, uwaga, startujemy. Lubisz muzykę pop?
2: Yes.
0: Wiesz, jaki utwór jest teraz numerem jeden na listach przebojów?

0: rock.
1: Lubisz hard rock?
0: Wiem.
1: A co z reggae? Ajajaj, no niestety Tomku nie udało

0: Przyznam się, niestety nie udało się przejść przez te pytania. Nie udało się odpowiedzieć, ale oczywiście mamy dla ciebie nagrody, pocieszenia. Nie będzie to, co prawda, podwójny karnet na kortowiady, ale będą to gadżety Radia SK2. Więc bardzo serdecznie ci dziękuję za udział w tej zabawie i życzę ci miłego wieczoru. Trzymaj się, hej.
1: Życzę miłego wieczoru.
0: Hej, pa. A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, to już teraz w Radiu SK2.
2: Nie mów tak, nie mów nie.

0: Cleo i kolory lata. Co prawda na razie mamy kolory wiosny, ale do tego lata zostały 32 dni, tak jak już Wam wcześniej tutaj wspominałam. Natomiast ja wracam jeszcze z jedną ważną informacją. Cały czas podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie jest do wzięcia. Więc teraz zapraszam Was na Messengera Radia SK2. Jeżeli chcielibyście taki karnet zdobyć, podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie, to napiszcie po prostu, dlaczego on powinien trafić właśnie do Was. Czekam na Wasze wiadomości. Po godzinie 20 rozwiążemy tę zabawę i zobaczymy, kto mnie przekonał najlepiej. Ale spokojnie, do 20 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów Wam pogramy. Już za chwilę Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie...

0: Na dworze Soplicowskim.
1: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect, program Higiena Plus. Cena na wielkie otwarcie to 899 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1490. Zapraszamy do RTV Euro AGD od jutra od godziny 8. Oto Park, ulica Kwiatkowskiego 129.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: I po reklamie.

0: Wiecie, jak się mówi zazwyczaj, że środa minie, tydzień zginie. My powoli zbliżamy się do końca środy, ale gramy dalej. Najlepsze polskie hity po 20 m.in. Big Cyc, ale także Vito Bambino i Zalia.
1: Reklama.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Tak już jest. Niskie ceny.

0: to będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśniak. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda sąd od środka i co dzieje się poza salą rozpraw, to będzie dobra okazja, żeby to sprawdzić. Szczegóły Agnieszka Gazda-Muła.
3: Sąd rejonowy w Stalowej Woli dołącza do ogólnopolskiej akcji Noc Otwartych Sądów. W programie między innymi zwiedzanie budynku, symulacje rozpraw cywilnych i karnych, spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych, pokazy oraz prelekcje przybliżające działanie wymiaru sprawiedliwości.
2: Noc Otwartych Sądów odbędzie się w najbliższy piątek od 16 do 21 w Sądzie Rejonowym przy ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli.
4: Wybiła 20. Nie dość, że za chwilę usłyszycie kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, to za chwilę komuś z Was wręczę również podwójny karnet na kortowiady w Olsztynie. Aby ją zgarnąć, wystarczy napisać, dlaczego ten karnet dla Was i dla osoby towarzyszącej, czyli te karnety, powinny trafić właśnie do Was. Czekam na Wasze wiadomości, to jest ostatnia szansa. Profil Radia SK2 na Facebooku, Messenger, tam piszcie, a ja już teraz gram. Najlepsze.

27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej.

0: Carla Fernandez, chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radio SK2, 13 minut po godzinie 20. Ja pytałam się was, dlaczego to właśnie wy powinniście zgarnąć podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. I odezwała się do nas Justyna, która jest tutaj z nami. Halo, halo, Justyna, jesteś?
1: Halo, halo, witam wszystkich.
0: Witamy. Te hałasy, które słychać u Justyny, świadczą o tym, że Justyna jest w pracy, bo już nam to poza anteną powiedziała. Justyno, to powiedz w takim razie, dlaczego akurat ty zasługujesz na to, żeby te podwójne karnety na Kortowiadę zgarnąć?
1: No przede wszystkim 31 obchodzę urodziny, więc to fajny prezent. A w tym roku na urodziny wymyśliłam sobie, że przepiękny półmaraton, więc przy okazji będzie od was nagroda.
0: No to dobrze, to ty sobie robisz taką katorgę i bierzesz udział tutaj w półmaratonie na swoje urodziny, to my ci to wynagradzamy. Oczywiście podwójnym karnetem na Kortowiadę w Olsztynie. Co ty na to?
1: No świetnie, to najpierw relaks, a później męka.
0: Tak jest, dokładnie. To najpierw relaks, później męka. Mam nadzieję, że tak się odpowiednio zrelaksujesz na koncercie, że później ten półmaraton to będzie czysta przyjemność.

0: Natalia Grosiak, Bela, Katia i Babielato. Dwa słońca. Tego słońca w tym tygodniu już rzeczywiście nie powinno nam brakować, bo od dzisiaj już ono świeciło pierwszy dzień, ale to dopiero początek. W weekend możemy się spodziewać naprawdę prawdziwych upałów. 27 stopni, miejscami nawet cieplej. Będzie bardzo gorąco, więc jeśli nie macie jeszcze planów na weekend, to może warto zaplanować sobie jakieś działkowanie albo grillowanie. No, jak uważacie, róbcie co chcecie, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Maciej Skiba, ale także Ryszard Rynkowski. Coś dla młodszych, coś dla starszych.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już jutro otwieramy nowy sklep w Sandomierzu. Czekają na Ciebie atrakcje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor LG 55 cali 4K. Cena na wielkie otwarcie to 1299 zł. Cena nadchodząca od 25 maja to 1999.

0: dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: spokrewnieni, przystojni i bardzo utalentowani. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 21 najlepsze polskie hity będą grały aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Przygotuj ogród z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Cię. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

0: grillowej na lata 2025-2026.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Emanuela Kwaśniak. Automobil Klub Doliny Sanu zaprasza na czwarty rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Będzie to zarazem druga runda Mistrzostw Polski, a w szaranki staną załogi z całego kraju, również kierowcy ze Stalowej Woli. Przed nimi szereg prób sportowych, jak również konkurs elegancji.
8: Załogi prezentują przede wszystkim pojazd, w którym startują, ale też idea jest tego taka, żeby były te załogi ubrane w strój, ubiór z epoki tego samochodu.
7: Mówił Marcin Ścipień, organizator. Rajd pojazdów zabytkowych rusza w ten piątek o 9.30 z Jarosławia.
9: Magazyn lokalny.
10: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Powstała w latach 90., by ratować życie i zdrowie kobiet. Ze swoją pomocą dociera do wszystkich zakątków Podkarpacia. Od północnych części regionu, takich jak Stalowa Wola i Nisko, przez stolice województwa Rzeszów, aż po jego krańce, Przemyśl i Bieszczady. Mowa o mieleckiej fundacji SOS Życie, której geneza wiąże się z trudną sytuacją rodzinną jej założycielki. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Lucją Bielec, założycielką fundacji. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności fundacji SOS Życie. W studiu jest ze mną założycielka fundacji, pani Lucja Bielec. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Dobrze, no to może zacznijmy sobie od tego, jak zrodził się pomysł na stworzenie fundacji SOS Życie i skąd taka nazwa?
11: W 90 roku przy pomocy tysięcy Francuzów w Paryżu zostało uratowane na życie mojego syna, który był chory na nowotwór węzłów chłonnych z licznymi przerzutami i przez 4 lata w Polsce od 86 roku do 89 walczyliśmy z lekarzami w Centrum Onkologii w Warszawie o uratowanie jego życia i zawsze to się kończyło niepowodzeniem, ponieważ nieustannie ta choroba była dość agresywna i wracała. Ponieważ mój mąż był bardzo znanym artystą, należał do Związku Artystów Rzemieślników w Polsce, udało nam się zdobyć kontakt w Paryżu z profesorem, który badał przyczyny chorób szpiku kostnego, bo to jest choroba szpiku kostnego. Wtedy jeszcze w Polsce w 89-90 nikt nie wykonywał przeszczepu szpiku kostnego, a u mojego syna jedynym gwarantem ostatecznym było przeprowadzenie zabiegu przeszczepu szpiku kostnego. W tym celu pojechałam z synem w 89 roku do Paryża i tam była nieprawdopodobna walka przez prawie rok w szpitalu Saint-Louis w Paryżu u profesora Boiron i kiedy jego życie, mojego syna, zostało uratowane, tysiące Francuzów złożyło się na jego opłacenie tego przeszczepu szpiku kostnego, który kosztował 500 tysięcy franków, to wtedy w 90 roku było 100 tysięcy dolarów. To była nieprawdopodobna góra pieniędzy. I to wszystko zostało przez Francuzów, także przez ministra zdrowia francuskiego. Po części nam ofiarował pieniądze pan minister Kouchner, wtedy był ministrem zdrowia, z którym miałam też bezpośredni kontakt. Tam zostało utworzone przez tychże ludzi stowarzyszenie, nazywało się Association SOS Mariusz Bielec, tak jak mój syn się nazywał. No i po prostu zebrali, nawet zostały jeszcze pieniądze. Wszystkie te opłaty za przeszczep, za leczenie,

za wszystko opłaciliśmy i postanowiłam wraz z rodziną, że do końca swojego życia, tak planowałam, bo to ogromne były wtedy pieniądze, że będę to oddawać. Na ile będzie można włączyć całą rodzinę, to się włączymy wszyscy, ale ja na pewno będę próbować ratować, pomagać w ratowaniu życia innych ludzi. I z tą misją, z tą wolą, z tą decyzją przyjechałam do Polski z synem i chciałam takie samo asocjacją założyć jak w Paryżu i w zasadzie statut jest bardzo podobny do Fundacji SOS Życie i wtedy ministrem zdrowia, pamiętam, był pan Kosiniak-Kamysz, czyli ojciec obecnego pana ministra Kamysza i on mi wtedy powiedział, że stowarzyszenie to raczej jest niemożliwe, trzeba założyć fundację. No to ja powiedziałam, dobrze, to niech będzie fundacja. No i tak to się zaczęło. I powolutku poprzez organizowanie przeróżnych charytatywnych działań, łącznie z wielkimi koncertami, z balami, ze zbiórkami, postanowiłam w 93 już roku już zaczęliśmy pomagać od 90. Ja oczywiście miałam bardzo i mam do tej pory dobry kontakt z francuską medycyną. Tam z tym szpitalem Saint-Louis, który jest potężnymi klinikami hematologicznymi, bo tylko takie choroby onkologiczne tam są przeprowadzane. Więc jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że trzeba szukać jeszcze dodatkowo pomocy jakiemuś polskiemu pacjentowi, to wtedy też piszemy tam do Francji, tam gdzie mam kontakty i tam też otrzymujemy wsparcie i pomoc. No ale przyszedł 93 rok, uznałam, że no, mamografia tak może uratować życie kobiety. Uznałam, że w rodzinie najważniejszą osobą jest kobieta. Jest matka, dzieci i żona dla męża. Ona jest jakby głową, energetyczną głową rodziny. I marzeniem moim było kupić ten mamograf, poszukać pieniędzy. Dużo trzeba było, bo też 500 000 wtedy złotych kosztował mamograf. Ale też właśnie przez różne charytatywne działania udało się nam zdobyć te pieniądze i kupić pierwszy aparat, przyszedł z Holandii. Znaleźliśmy poprzez też kontakty z Francji, znaleźliśmy dostawcę, który nam po najmniejszej cenie, ale jednak 500 000 trzeba było zapłacić i oto powstał w Mielcu pierwszy mamograf, który wykonywał badania. Minister zdrowia znalazł i zaprowadził mnie tak naprawdę do Centrum Onkologii, które już wtedy od kilku lat prowadziło programy profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów u kobiet i tam poznałam pana profesora Wronkowskiego, który dzisiaj już nie żyje, ale to był twórca w ogóle profilaktyki polskiej, profesora Zielińskiego, który był twórcą ginekologii onkologicznej w Polsce. On zakładał w ogóle specjalizację taką. Wszyscy lekarze, ginekolodzy znają bardzo dobrze te nazwiska. I zaczęliśmy wspólnie, ponieważ widziałam w Paryżu przez ten cały rok, byłam dzień w dzień we wszystkich działach tych wielkich klinik w szpitalu Saint-Louis i widziałam, jak funkcjonuje administracja, jak funkcjonuje obsługa pacjenta, jak funkcjonuje leczenie samo, planowanie tego leczenia, jak wygląda rozmowa z pacjentem przed leczeniem, w trakcie leczenia, po zakończeniu jego leczenia, jak wygląda opieka w ogóle nad pacjentem onkologicznym tam. I no, muszę powiedzieć, że po tych 35 latach, jak patrzę dzisiaj na naszą jakość obsługi pacjenta. Nie mówię o lekarzach, którzy diagnozują, bo diagnostyka jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce. Ale jeśli chodzi o organizację tej opieki medycznej, to my nawet nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu, kiedy Francuzi byli wtedy w 90 roku już. Dlatego w naszym ośrodku wprowadziłam od razu zasady takie, które zaobserwowałam tam w Paryżu, łącznie z komunikacją z lekarzem rodzinnym, że to jest jeden wielki organizm wszystkich klinik, wszystkich

0: szpitali, tam gdzie ten pacjent jest, wszyscy wiedzą, każdego dnia tą ścieżkę widzą, przez którą przechodzi pacjent. To jest bardzo istotne z uwagi na to, że u nas tego nie ma, ale powinno tak być, że lekarz rodzinny powinien wiedzieć, co się dzieje z jego pacjentem onkologicznym, co się dzieje z jego pacjentem profilaktycznym, co się dzieje po jego wyleczeniu, gdzie on w ogóle się znajduje, ten pacjent. No my już teraz zaczynamy mieć cyfrową ścieżkę obserwowania pacjentów, czyli tą elektroniczną dokumentację medyczną.
1: To jest to internetowe konto pacjenta?
0: No tak. Tutaj bym wszystkich namawiała, pacjentów i nie tylko pacjentów, wszystkich obywateli w naszym kraju, żeby mieli założone internetowe konto pacjenta. To znacząco, bardzo mocno ułatwia pomoc, a jednocześnie zapobiega przyszłym chorobom, na które ten pacjent by musiał zachorować, kiedy nie będzie badania profilaktycznego, kiedy nie będzie bilansu i tak dalej, i tak dalej. No idziemy w Polsce w dobrym kierunku, że wdrażamy. Bardzo dobry teraz jest ten program Moje Zdrowie. Raz na 3 lata każdy powinien sobie takie badanie wykonać. Badania, tam jest bardzo dużo badań w zależności od wskazań, od
1: tej ankiecie, nie?
0: Tak, od tych wszystkich pytań, na które odpowiadamy. To jest jakby początek dobrej ścieżki każdego pacjenta, każdego z nas. Iż w tej chwili lekarz rodzinny ma podgląd do tych wszystkich badań, które są wykonane w ramach opieki zdrowotnej publicznej, nie prywatnej. Tego jeszcze nie ma. Jeszcze laboratoria, prywatne gabinety nie wyraziły woli, żeby włożyć wyniki wszystkich swoich badań do tej ogólnopolskiej bazy P1. No nie ma jeszcze takiej, no nie ma takiej woli, bym powiedziała ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o opiekę specjalistyczną, o podstawową opiekę medyczną, to jest. Jeżeli pacjent ma to IKP, to tym bardziej jest dla niego wygodne, że wszystkie operacje, które są, może nie tylko

no nie ma takiej woli, bym powiedziała ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o opiekę specjalistyczną, o podstawową opiekę medyczną, to jest. Jeżeli pacjent ma to IKP, to tym bardziej jest dla niego wygodne, że wszystkie operacje, które są, może nie tylko

to jest. Jeżeli pacjent ma to IKP, to tym bardziej jest dla niego wygodne, że wszystkie operacje, które są, może nie tylko operacje,

0: monitorować te swoje wyniki, swoje zdrowie, swoją dolegliwość, patrzeć, jaki jest wynik tych badań raz na 3 lata i trzeba się, no jakoś do tego namawiam wszystkich, żeby te badania zrobić, bo taka jest możliwość, po pierwsze, a po drugie to zapobiega różnym następstwom, czasem trudnych, nawet onkologicznych chorób, bo się nie kontrolujemy, tak? Przychodzimy do lekarza, jak już jest duża dolegliwość, jak już naprawdę...
1: Jest za późno.
0: Jest często zaawansowany stan, jeśli chodzi o nowotwory, to naprawdę. Tym bardziej, jeśli jest taka możliwość, to zachęcam, żeby wszyscy mogli sobie regularnie raz na 3 lata te badania zrobić. To są na 3 lata, to nie jest co rok, to jest raz na 3 lata. I teraz wracając do historii fundacji. W 1999 i 2000 roku na skutek propozycji mojej i zespołu, zaledwie kilku osób, nas nie było dużo wtedy, ale ponieważ mieliśmy jasno sprecyzowane cele naszych profilaktycznych badań, zostaliśmy włączeni do 12 ośrodków w Polsce, które wypracują modelowy program przesiewowych badań profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Ja się bardzo zaangażowałam w to z lekarzami naszymi i lekarzami z Centrum Onkologii w Warszawie. Spotykaliśmy się bardzo często i wypracowaliśmy model przesiewowych. Przesiewowe badania profilaktyczne mogą być wtedy nazwane, że one przesiewają całą populację. Powiedzmy, będziemy rozmawiać o powiatach rzeszowskiego województwa, Podkarpacia, więc wtedy program profilaktyczny ma rację bytu i ma efektywność, jeżeli cała populacja uczestniczy w tych przesiewowych badaniach. Nie jednostki, nie sporadyczne badania, ale cała populacja danego powiatu, danej gminy bierze udział w tych badaniach. Wtedy wykrywamy wszystko, co prowadzi w przyszłości do nowotworów, bądź, no nie daj Boże, też wykrywamy nowotwory. Takie stany, które, no, można wyleczyć. Powiedzmy, przychodzą do nas, my jesteśmy, w zasadzie dedykujemy naszą działalność potencjalnie zdrowym kobietom. My nie zapraszamy chorych kobiet. U nas chorych kobiet praktycznie nie ma. My zapraszamy zdrową populację kobiet po to, żeby ją przesiać i wykryć zmiany, które kiedyś mogą spowodować albo raka piersi, albo raka szyjki macicy, bądź już ta choroba jest. To też spotykamy. Nawet w badaniach cytologicznych, w cytomammobusie, znajdujemy raka szyjki macicy. Proszę sobie wyobrazić, tak. I dużo jest takich nowotworów. Myślę, gdybyśmy poszli na onkologię ginekologiczną tutaj do szpitala Chopina, to rozmawiałam no jakiś czas temu z ginekologami, chirurgami, to powiedzieli, że miesięcznie trafia na zabieg operacyjny około 30 raków szyjki macicy. Miesięcznie. A gdyby wcześniej były te pacjentki badane, była wykonywana regularnie cytologia, to do tego raka szyjki macicy by nie doszło, bo rak szyjki macicy powstaje wiele lat. To nie jest choroba, która nagle się pojawia. Ona zaczyna się jej stan od różnych stanów zapalnych, nieleczonych i tak dalej, i tak dalej. Często wirus HPV też jest przyczyną tego, ale rak szyjki macicy jest jakby pielęgnowany w organizmie kobiety kilka lat. On nie pojawia się nagle. O ile rak piersi pojawia się prawie nagle, tak, jest guz, którego nikt nie wyczuwa, którego nikt nigdy nie widział, nie jest wyczuwalny, nic się nie dzieje, a przy badaniu mammograficznym stwierdzamy, że jest guzek. To też jest choroba wczesna. Jeżeli jest guzek, którego kobieta nie wyczuwa w żadnym badaniu palpacyjnym, przy prysznicu, prawda, i tak dalej, a przyjdzie na mammografię, to każdy taki guzek, on jest mały. On ma na ogół 0,5 centymetra, najwyżej centymetr, więc to jest sytuacja, w której kobieta po przejściu leczenia, nawet nie w tej chwili są wykonywane oszczędzające operacje, że tylko sam guzek jest usuwany.

0: Jest jakieś niewielkie leczenie terapeutyczne i kobieta jest zdrowa. Dawniej piersi się amputowało. Nie było oszczędzających operacji. Dlatego jeszcze dodam i namawiam, że tylko i wyłącznie mammografia. Nie USG, bo często kobiety zamiast mammografii wykonują sobie USG. USG po 45 roku życia jest badaniem wspomagającym. Jeżeli w mammografii wykryjemy zmianę, to wtedy ją potwierdzamy jeszcze w badaniu ultrasonograficznym, w tak zwanym badaniu pogłębionym i wtedy jeszcze wykonujemy biopsję tego guzka, no staramy się zajrzeć do środka, tak, biochemicznie, czy to jest jakaś zmiana niezłośliwa, czy to jest nowotwór, bo to też guzek guzkowi nie jest różny, są to przeważnie torbiele, które są zmianami niezłośliwymi, nieogniskowymi, zmianami, które należy obserwować, ale nie są to zmiany nowotworowe. Jak mówię, powtarzam, że podstawowym badaniem mammograficznym po 40 roku życia jest mammografia. Nie USG. Pewnie, że część kobiet w tym wieku ma bardzo bolesne piersi i boją się być tych badań, ale pamiętajmy, że chodzenie do stomatologa też łączy się z bólem. Boli, ale chodzimy do stomatologa, żeby nam te zęby jednak wyleczył.
1: Może za tą mammografią, w sensie za tym strachem przed mammografią też stoi trochę wstyd kobiet. Przed rozebraniem się na przykład.
0: U nas nie ma mężczyzn, u nas są kobiety. My jesteśmy zespołem żeńskim, tak więc rozebranie się do badania, no może tak, może ma pani tutaj redaktor trochę racji, że mogą tak myśleć, ale kiedy się przychodzi na badanie do naszych techników, którzy wykonują te badania, to są kobiety. My nie mamy mężczyzn, u nas nie ma techników mężczyzn, u nas są same kobiety, więc tym bardziej jest to przyjazne dla kobiety miejsce, w którym ona może sobie to badanie wykonać. Poza tym, no, ono ratuje życie, tak, to tutaj wszelkie inne sytuacje nie powinny w ogóle być brane pod uwagę, tak. Idziemy na badanie medyczne, które jest ważnym badaniem, skutecznym badaniem, potrzebnym, no i robimy to coś dla siebie, nawet i dla bliskich swoich, prawda, dla rodziny też, no żeby pokazać, że jestem zdrowa, tak, że nic mi na razie nie dolega i może być tak dalej.
1: Pani Łucja, wspominała pani o tym, że w zespole fundacji pracują same kobiety, czy są same kobiety i ja chciałam właśnie przejść teraz do takiej struktury fundacji, właśnie tego zespołu. Mhm. Ile osób właśnie tworzy obecnie fundację? Jak jest zorganizowany ten zespół? Może jakie specjalizacje mają osoby, z którymi pani współpracuje?
0: No więc u nas są trzy jakby grupy pracowników. Jest grupa serwisowa, jest grupa administracyjna, niewiele, bo są trzy osoby. I jest grupa medyczna, tej średniej obsługi medycznej, są technicy położne i są lekarze. Akurat tak się składa, że lekarzy mamy mężczyzn, tak? Lekarzami są panowie, co też sobie bardzo chwalę. Mamy jedną panią doktor radiolog, ale ginekolodzy i onkolodzy są mężczyznami. Kobiety sobie chwalą te badania, nie narzekają. To są wieloletni nasi partnerzy, którzy są z nami od wielu lat, ci lekarze. Jest taka sytuacja, że u nas każde badanie musi być przeczytane przez dwóch lekarzy. Każda mammografia jest przeczytana najpierw przez jednego lekarza, a potem jest czytana przez drugiego radiologa lekarza. Nie ma czegoś takiego, że czytają tylko jeden lekarz. Jest jeszcze trzeci radiolog, który w wyniku jakiegoś sporu tych dwóch panów radiologów
1: decyduje
0: o stanowisku, jakie należy wydać w tej opinii opisowej

0: dla pacjentki. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza, że mają różne opinie. Jest jeszcze pani doktor radiolog, pani doktor Filipowska, która też czuwa nad naszą jakością. My na przykład jesteśmy każdego roku poddawani audytowi klinicznemu. To są bardzo szczegółowe i bardzo specjalistyczne badania obrazów, jakości wykonanych mammografii. Centralny ośrodek onkologiczny w Warszawie przy Centrum Onkologii jest taki centralny ośrodek koordynacyjny, on się nazywa, i on każdego roku pisze do nas procedury, jakie będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o ocenę każdego obrazu, czyli jego jakość, zaczernienie, powiedzmy ucisk, kilowolty, jakie dajemy, bo to jest jednak badanie rentgenowskie, więc te wszystkie parametry są bardzo wnikliwie badane, to jest nieprawdopodobna sztuka, jakiej poddawane są nasze obrazy kontroli. I my na przykład nie wiemy, kto nas kontroluje, jest jakaś grupa super radiologów, którzy oceniają wszystkie ośrodki w Polsce, które realizują programy profilaktyczne. I tu też pragnę zwrócić uwagę, że wszystkie procedury w programach profilaktycznych, bezpłatnych badaniach finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia są poddawane kontroli, monitorowaniu jakości tych badań. Natomiast tak się składa, że prywatne gabinety niestety nie są poddawane tej kontroli. Tutaj też jest duże pole do rozwiązania tego problemu, ponieważ pacjent jest jeden i powinien mieć zapewnioną tą jakość, a jakość wtedy jest zapewniona. Może mają jakieś certyfikaty, ale takiej kontroli, jak mają profilaktyczne programy zdrowotne, nie ma. Żaden prywatny gabinet nie ma takiej kontroli.
1: Czyli jest gwarancja jakości.
0: Jest gwarancja jakości. Bywa tak, że jeżeli jakikolwiek najmniejszy parametr nie będzie w porządku, to jest natychmiast zrywany kontrakt z takim ośrodkiem. I nie ma zmiłuj, nie ma żadnych odwołań, nie ma żadnych możliwości poprawiania. Po prostu zerwany jest kontrakt dotąd na cały rok, dopóki nie wykaże się ten ośrodek, że zrobił program naprawczy wśród personelu, bo to jest kontrolowany personel w zasadzie, sprzęt i personel. Jak wygląda jakość każdego badania? Na tej podstawie jest ocena tej kontroli. To też uważam, że jest słuszne, zasadne i bardzo oczekiwane, ponieważ ja jako powiedzmy kierownik tej instytucji mam pewność, że każda kobieta jest bardzo dobrze zbadana i ma wynik taki adekwatny do swojego stanu zdrowia. Na tym mi zawsze zależało, ja to właśnie widziałam w Paryżu. Jak były wykonywane najwyższej jakości badania, tak? I to przeniosłam tutaj na nasz grunt. Te segmenty zarządzania są cały czas konstans, takie same. Zawsze się zastanawiam, dlaczego my musimy taką utrzymać wysoką jakość, bo ja sobie zdaję sprawę, co znaczy wykrycie późnego, znaczy nie wykrycie nowotworu, że on później gdzieś tam śpi spokojnie, bo dostał dobry wynik, a okazuje się, że za jakiś czas jest nowotwór. To jest niedopuszczalne. Pewnie, że się może tak zdarzyć, ale nie powinno się tak zdarzyć. Przy dobrym sprzęcie, przy bardzo dobrym personelu, my mamy takie położne, które pobrały już ponad 100 tysięcy cytologii, więc proszę sobie wyobrazić, jaką jakość badania, jaką techniką dysponuje taka osoba, tak, która tyle tysięcy cytologii pobrała. To nie jest są 5 cytologii na miesiąc, czy 10 cytologii, czy 100 cytologii, jak tam czasem ktoś mówi, że pobrał, a tutaj jest 100 tysięcy cytologii, więc to już jest mistrzostwo wysokiej klasy. Do tego dążymy. Mamy regularne spotkania z całego zespołu, wszystkich pracowników i omawiamy wszystko to, co trzeba zrobić, wszystko to, co może jest nie do końca, a może poprawić. Są każdego tygodnia narady i każdy pracownik bierze w tym udział i nawet mamy też taką zasadę, że pytamy też pracowników, jakie mają

0: mają, jakie mają no, potrzeby, ale też jakie mają inspiracje do poprawy czegoś, do wniesienia czegoś nowego do
1: czyli
0: naszego ośrodka.
1: Czyli robicie takie burze mózgów.
0: Tak. Każdego tygodnia. No i każdy wie, co ma wykonywać, jaki jest jego praca. No i też jest dla mnie ważne, żeby w ośrodku była bardzo dobra komunikacja między

0: świetnie to zadanie rozwiązuje, pomaga. Tak, mamy, no u nas wolontariat, powiedzmy w sferze edukacyjnej, to też mamy. Jak organizujemy warsztaty takie szkoleniowe dla, na przykład w zakładach pracy, bo tym się też mamy takie projekty. W tej chwili zakończyliśmy jeden duży projekt, kilkuletni, i przeszliśmy przez edukację kobiet prawie na terenie całego Podkarpacia. Organizowaliśmy warsztaty edukacyjne. No, takie projekty powinny być wieloletnie realizowane, ponieważ naprawdę świadomość nasza nie jest wystarczająca w zakresie opieki zdrowotnej samego pacjenta. My ciągle nie mamy jeszcze takiej wiedzy, że każdy z nas, i ja, i pani, i wszyscy inni, najlepszymi obserwatorami swojego zdrowia są sami. Powinni wiedzieć, w jakich ramach powinniśmy funkcjonować, czego nie nadużywać, co poprawiać, jak żyć, co jeść i w ogóle jak funkcjonować w sferze takiej psychiczno-somatycznej, tej emocji, którą też możemy w jakiś sposób kierować tymi emocjami, panować nad nimi, że często takie właśnie duże stany emocjonalne, nad którymi nie panujemy, one są przyczyną nowotworów tak samo. Ta energia negatywna gdzieś się musi tak pojawić.
1: Znaleźć ujście.
0: Tak.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Ustawiczo świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: Z niewielkiej, wędrującej instytucji bez stałej siedziby stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Dzisiaj to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, edukacji i aktywności dla różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów. O nowej siedzibie, bogatej ofercie edukacyjnej i planach na przyszłość opowiedziała mi pani Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki.
3: Kiedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i jak wyglądały jej początki?
4: Początki biblioteki sięgają roku 1947. Biblioteka była na początku bardzo małą jednostką, posiadała tylko jeden oddział, była przenoszona z miejsca na miejsce, nie miała swojej stałej siedziby, była między innymi w szkole podstawowej numer 1, w dawnej siedzibie WKU, najdłużej była na ulicy Kościuszki, gdzie w tej chwili mieści się Centrum Historii i Tradycji. Przez ostatnie 8 lat biblioteka stacjonowała w szkole podstawowej numer 5, na ulicy Tysiąclecia, w piwnicach tej szkoły. Na ulicy Tysiąclecia biblioteka mieściła się do dnia 14 lutego 2026 roku. Od 20 kwietnia 2026 roku jest dostępna dla czytelników na ulicy 3 Maja. Jest to dawny budynek opieki społecznej.
3: No to może teraz coś o organizacji tego nowego miejsca. Co można tutaj znaleźć? Co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki?
4: Czytelnik, wchodząc do biblioteki, na parterze ma do dyspozycji salę wystawienniczą, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dorosłych. W czytelni dla dorosłych znajduje się strefa seniora, miejsce do korzystania z komputerów, do samodzielnej pracy, dwie budki akustyczne, z których bardzo chętnie teraz korzysta młodzież, ale mamy nadzieję, że inni też będą. Jest to bardzo fajne miejsce. Nikt nie przeszkadza, można się skupić i pracować. Pierwsze piętro to już jest oddział dla dzieci, który składa się z dwóch części. Oddziału dziecięcego i strefy młodzieżowej. W oddziale dla dzieci jest ścianka wspinaczkowa, stoliki, zabawki, gry, różnego rodzaju siedziska. Podobnie jest w strefie młodzieżowej, tam dodatkowo oprócz strefy gier planszowych jest też strefa gier PlayStation. No i coś, co cieszy się bardzo dużym powodzeniem, hamak. Mieszczą się na nim nawet 3 osoby, które równocześnie mogą czytać. Mamy też bardzo dużą salę konferencyjną. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać, oraz salę edukacyjną multimedialną i oddział czytelni multimedialnej. Tam są zbiory typu audiobooki, filmy, muzyka. Można też oczywiście korzystać z tego na miejscu i wypożyczyć do domu. Drugie piętro to już administracja i rzecz, która zachwyca chyba wszystkich w Nisku, taras. W okresie letnim będzie można tam siedzieć, czytać. Będziemy też organizować tam różnego rodzaju spotkania autorskie.

0: albo z ciekawymi ludźmi.
1: Z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować podczas zwiedzania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki, to można tutaj czytać książki uprawiając sport.
0: Oczywiście można. Mamy rowerki stacjonarne, przystosowane do biurek. Czytelnik może sobie czytać książkę, oglądać film i równocześnie ćwiczyć. Mamy też taką ciekawostkę w postaci pokoju krzyku. Tam znajduje się ogromny worek treningowy, rękawice. Można się odstresować w tym pokoju.
1: Można krzyczeć?
0: Można krzyczeć, nie słychać na zewnątrz. Nikomu się nie przeszkadza.
1: Przechodząc do takiego podsumowania takiej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, chciałabym zapytać o to, czy Miejska Biblioteka ma może filię w innych miejscowościach?
0: Biblioteka Miejska posiada 3 filie, do których serdecznie zapraszamy, w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu. W Zarzeczu mieści się w Sołeckim Domu Kultury, w Racławicach w Katolickim Domu Kultury Arka, natomiast w Nowosielcu w samodzielnym budynku przy numerze 181.
1: Podejrzewam, że oprócz wypożyczenia książek można tam też porobić coś ciekawego po pracy.
0: Można, jeżeli są zainteresowani. Panie z filii bardzo chętnie organizują różnorodne zajęcia. W Nowosielcu najczęściej korzystamy z uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich i robimy kursy kulinarne. Bardzo często odwiedzał nas pan Jerzy Nogal. Panie poznały dużo przepisów nowych, ciekawych, szybkich i tanich. W Zarzeczu jesteśmy bardziej nastawieni na dzieci i młodzież, ponieważ jest tam też świetlica profilaktyczna i staramy się robić dla nich zajęcia związane z tradycją, ale także zajęcia manualne, rozwijające i oczywiście na bazie książki.
1: A jeszcze tak wracając do tych zajęć kulinarnych, to kiedyś, nie wiem czy teraz, na stronie biblioteki można było znaleźć taką niewielką książkę z przepisami.
0: Tak, ta książka jest w dalszym ciągu na stronie, to są nasze niżańskie smaki. Są tam przepisy naszych pań bibliotekarek oraz czytelniczek, które zgodziły się udostępnić.
1: Z tego co pamiętam, to przy naszej ostatniej rozmowie mówiłyśmy chyba o smalczyku.
0: Tak, smalczyk był bardzo dobry, ale robimy też takie imprezy cykliczne, właśnie posiłkując się książką, bo biblioteka to jest głównie książka, a więc były już smaki literatury, były też smaki filmu. To są takie pogadanki. Odnosimy się w nich właśnie do jakichś utworów literackich i do tego przygotowujemy poczęstunek, na przykład magdalenki, ewentualnie coś z Wiedźmina.
1: No to tutaj rozmawiałyśmy sobie o takiej ofercie edukacyjnej filii Miejskiej Biblioteki, a teraz przejdźmy do tego, co oferuje Biblioteka Główna, czyli główna siedziba w Nisku.
0: Mamy zajęcia literackie dla osób starszych. Są to tak zwane dyskusyjne kluby książki. U nas działają 2 kluby. Klub, który zajmuje się ogólnie literaturą i taki wyspecjalizowany dyskusyjny klub książki kryminalnej.
1: Kiedy odbywają się te zajęcia? Czy to dla tego ogólnego klubu książki i tego klubu książki kryminalnej?
0: Zajęcia odbywają się po umówieniu się członków klubu. Oczywiście zapraszamy, każdy nowy jest mile widziany. Informacje wcześniej zamieszczamy na naszej stronie i na Facebooku. Udział w klubie jest bezpłatny. Można przychodzić na każde spotkanie, można przychodzić tylko i wyłącznie na wybrane, jeżeli jest to omawiana pozycja, którą jest ktoś żywotnie zainteresowany. Ponadto oprócz takich literackich rzeczy, czyli to, co robi każda biblioteka, spotkania z autorami, konkursy literackie, plastyczne, mamy też 2 kluby rękodzieła. Jeden jest dla dorosłych. Tutaj przychodzą sobie panie, siadają przy kawce, wymieniają się wzorami, udzielają sobie rad, co najlepiej wydziergać, a jaki jest teraz modny kolor i tym podobne rzeczy. Oraz drugi dla maluchów, który się cieszy dużym powodzeniem, jest to klub młodego rękodzielnika. Tutaj przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jest scrapbooking, dekupaż, ale nawet tak proste rzeczy jak przyszywanie guzika.
1: Czyli uczą się też takich przydatnych, praktycznych umiejętności w życiu. Domyślam się, że podczas tych zajęć właśnie klubów rękodzielniczych też pewnie są wykonywane jakieś takie może okolicznościowe dzieła sztuki.
0: Oczywiście, że tak. Zawsze przed każdymi świętami dzieci robią sobie stroiki, kartki, przed każdym świętem.

0: Świętem babci, dziadka, mamy, tym klubem zajmuje się pani Alicja, która ukończyła akurat szkołę artystyczną, więc jest w tym kierunku bardzo dobrze przygotowana i naprawdę wymyśla dla tych dzieci przepiękne zajęcia.
1: Czyli tutaj mamy kluby funkcjonujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, ale skoro budynek, w którym się znajdujemy, jest tak ogromny i wielopiętrowy, to zapewne każdy z tych klubów ma swój własny kącik.
0: Oczywiście, że tak. Ponadto w naszych progach gościmy też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Są to miłośnicy historii Niska. Mają spotkania u nas minimum raz w tygodniu.
1: A jeśli chodzi o te kluby, o których pani wspominała, to gdzie właśnie znajdują się ich miejscówki, że tak powiem?
0: W sali edukacyjnej dla młodzieży. To jest klub młodego rękodzielnika. Natomiast klub rękodzieła artystycznego na dole w czytelni.
1: Kolejnym obszarem działalności biblioteki są niewątpliwie jego zbiory. Które właśnie rodzaje zbiorów cieszą się taką największą popularnością wśród czytelników? Takie klasyczne książki, czy może coś innego?
0: W obecnej chwili największą popularność zdobywają kryminały oraz polska literatura obyczajowa. Dla kobiet i kryminały polskie. Zagraniczne czytają się mniej, także zmieniły się troszeczkę trendy, natomiast u dzieci to wiadomo, te dla maluszków sensoryczne bajeczki są ciągle w ruchu, bo są przepiękne, uczą też dzieci, edukują. Czyta się także fantastyka, ale też w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedyś. Natomiast mamy też fanów literatury popularnej, którzy najczęściej sięgają chyba po psychologię. Ewentualnie historie. Od czasu do czasu przychodzą też miłośnicy tutaj regionalnej historii i udostępniamy wtedy zbiory z naszego regionu, województwa. Ponadto w zbiorach biblioteki mamy gry planszowe, puzzle, wypożyczamy do domu, ewentualnie można sobie skorzystać z tego na miejscu, przyjść grupką, pograć. Mamy ku temu przeznaczone miejsce, stoliki.
1: Czyli to można nazwać taką strefą gier planszowych.
0: Tak, to jest strefa gier planszowych. Mamy też PlayStation, niestety nie wypożyczamy, ale wypożyczamy filmy, audiobooki.
1: Jest też miejsce, z tego co widziałam, żeby też przyjść, popracować w grupach, na przykład dzieciaki, kiedy mają jakieś projekty szkolne.
0: Tak, mamy do tego celu specjalnie przeznaczone miejsca, wygodne siedziska, stoliki, komputery, drukarki, skanery, po prostu wszystko, czego potrzeba.
1: A nawet hamak i klimatyzowane pomieszczenie dla ludzi, którzy nie przepadają za upałami.
0: To jest niezaprzeczalny plus biblioteki.
1: Czyli tak, czyli tutaj mówiłyśmy sobie o książkach i o pozycjach, które najlepiej się czytają. Chociaż w sumie mam tak przy okazji takie pytanie, bo teraz jest bardzo modne takie zdrowe odżywianie, są popularne takie nowinki właśnie w odżywianiu, czy tam właśnie w takim zdrowym stylu życia. A czy to też przekłada się na właśnie taką wypożyczalność takich właśnie poradników?
0: Tak, bardzo dużo takich poradników kupujemy też specjalnie na zamówienie dla czytelniczek. Dużą popularnością cieszą się książki Agnieszki Maciąg o zdrowym życiu. Organizujemy też od czasu do czasu spotkania z dietetykiem. Tutaj mogą sobie przyjść mieszkańcy zainteresowani zdrowym odżywianiem. Ostatnio miałyśmy z kolei spotkanie o ziołach.
1: Czyli zdrowe żywienie, zdrowy styl życia też jest tutaj obecny. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy książki, mamy poradniki, mamy gry planszowe. A czy biblioteka posiada również zbiory cyfrowe?
0: Mamy tylko dostęp do platformy Legimi na podstawie wykupionych kodów. Natomiast ze zbiorów cyfrowych korzystamy tylko i wyłącznie z Akademiki. To są zbiory naukowe. W tej chwili, z tego co orientuję się, biblioteka w Kolbuszowej stara się stworzyć takie konsorcjum, w które weszłyby wszystkie biblioteki województwa podkarpackiego i moglibyśmy się po prostu wymieniać zbiorami elektronicznymi. Ale oczywiście u nas można wypożyczyć sobie czytniki, w które są wgrane książki. Ewentualnie można pożyczyć czytak, to jest dla osób niedowidzących albo niewidzących, w których też jest dostęp do w tej chwili chyba 9 tysięcy pozycji.
1: A skoro już mowa o takich czytnikach i takich bardziej nowoczesnych urządzeniach, to z tego co widziałam, to macie tutaj takie pulpity, gdzie chyba można zamawiać książki.
0: To są stanowiska do samodzielnego zwracania i wypożyczania książek. Można też przez nie zamawiać, ale można też zamawiać

0: sobie książki spokojnie, komfortowo z domu przez Szukaj Książkę i można je odbierać też albo w bibliotece, albo w książkomacie.
1: Kolejnym tematem, który chciałabym teraz poruszyć, są wydarzenia cykliczne, które tworzą taki, można powiedzieć, stały rytm działalności biblioteki. No i właśnie, które wydarzenia cykliczne stanowią taki stały element kalendarza biblioteki?
0: Na pewno Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się zawsze 8 maja i kończy się 15.
1: I to są takie ramy nieprzekraczalne.
0: Nieprzekraczalne. Narodowe Czytanie, które odbywa się zawsze w pierwszy weekend, w pierwszą sobotę września. No i oczywiście Dzień Książki, bardzo często Dzień Psa. Też robimy różnego rodzaju zajęcia.
1: A skoro już mowa o psach, to widziałam tutaj takie maleńkie legowiska.
0: Tak, zapraszamy wszystkich ze swoimi pupilami. Psy są mile widziane, kotki również.
1: Miseczki z wodą czekają.
0: Tak, za zachowanie zwierzęcia odpowiedzialny jest właściciel.
1: A wracając jeszcze do tych wydarzeń, to co mogłoby jeszcze Pani do tej listy dodać?
0: Oczywiście robimy zawsze zajęcia w okresie wakacyjnym i feryjnym dla dzieci. Ponadto staramy się obchodzić takie święta popkulturalne typu walentynki, rozpoczęcie wiosny i topienie marzanny, czy też noc świętojańska, puszczanie wianków, tego rodzaju rzeczy.
1: A jakie wydarzenie nazwałaby Pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
0: Chyba Niżeńskie Dyktando.
1: Wspominała Pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania, że tak powiem? Czy ten format jakby się powtarza?
0: Format się powtarza. Oczywiście za każdym razem gościmy innego autora. W tym roku, tuż po otwarciu biblioteki, mieliśmy przyjemność zaprezentować książkę naszego mieszkańca, pana Tomasza Oleksaka. Była to książka Buty nie chodzą same, są to jego wspomnienia z podróży. Pan Tomek jest zapalonym alpinistą, sportowcem, kiedyś grał w siatkówkę i koszykówkę chyba też.
1: Czyli zapraszacie takich autorów tutaj z okolic Niska, czy również z innych części Polski?
0: Zapraszamy różnych. Oczywiście chcemy promować jak najbardziej tutaj naszych lokalnych mieszkańców. Natomiast gościmy też autorów z sławy ogólnopolskiej. Na przykład Jędrzej Pasierski, Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz. No, byli u nas różni panowie i panie też.
1: Jednym słowem zachęcamy do obserwowania strony facebookowej czy strony internetowej biblioteki po nowości. A skoro już mówimy o nowościach, to może przejdźmy do planów takich na przyszłość. Jakie są właśnie marzenia nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku? Bo kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, to wtedy to było otwarcie nowej siedziby. A teraz jakie są marzenia Wasze?
0: Na pewno naszym marzeniem jest to, żeby to miejsce żyło. Chcielibyśmy sobie wychować przyszłe pokolenie czytelników. Dlatego od września ruszymy już z akcją dla maluchów. W każdą sobotę będą zajęcia dla małych dzieci. No nie powiem, że jednomiesięcznych, ale już od takich półrocznych do trzylatków będziemy się z nimi bawić w różnego rodzaju gry, zabawy. Wszystko w oparciu o książkę sensoryczną. Pozwolimy im poznawać świat, swoje uczucia. Będziemy też robić zajęcia z psychologiem. I tutaj będziemy zapraszać nie tylko młodzież, dzieci, ale też rodziców, zwłaszcza rodziców nastolatków.
1: To będą takie spotkania odpłatne?
0: U nas zajęcia wszystkie są bezpłatne, dlatego że chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy mieli równe szanse w uczestnictwie w kulturze.
1: Co powiedziałaby Pani osobom, które nie były jeszcze w Miejskiej Bibliotece, a może chciałyby przyjść, albo się zastanawiają i jeszcze nie wiedzą?
0: Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz personel będzie się starał zadowolić każdego czytelnika, pomóc, oprowadzić i znaleźć jakąś formę aktywności dla siebie.
1: Jeszcze takie szybkie pytanko na koniec. W jakich godzinach i w które dni biblioteka jest otwarta?
0: Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w soboty od 10 do 14. Czasami oczywiście robimy wydarzenia i po godzinie 18, ale to już proszę patrzeć na afiszach.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
3: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji to miejsce, w którym historia miasta ożywa na nowo. W dawnej oficynie przy pałacowej ognisku można dzisiaj zobaczyć nie tylko cenne eksponaty z przeszłości, ale też współczesną sztukę lokalnych twórców. O tym, co kryje się w środku i dlaczego warto tu zajrzeć, rozmawiam z panem Jonaszem Jagiełło, koordynatorem Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji.
1: To może na początek zacznijmy od historii powstania Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Kto w ogóle jakby stał za tym projektem?
4: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji w obecnej formie powstało w 2018 roku. Wcześniej, na samym początku, ten budynek pełnił funkcję oficyny przypałacowej, gdyż obok, w miejscu obecnego szpitala, znajdował się pałac i tutaj służba działała na rzecz właśnie pałacu. Historia tego budynku jest dosyć zawiła i długa. W tym budynku miał swoją siedzibę sąd powiatowy, potem gimnazjum, następnie miały tutaj swoją siedzibę biblioteka miejska, ale finalnie i ostatecznie od 2018 roku w tej formie zostało to przebudowane i oddane do użytku.
1: Jaką właśnie funkcję pełni NCHiT tutaj w Nisku?
4: Niżańskie Centrum Historii i Tradycji pełni funkcję miejskiego muzeum, galerii sztuki, takiego miejsca, gdzie można odkryć historię naszą lokalną historię. Pielęgnujemy tutaj też pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ważnych właśnie i dla naszych okolic, i dla naszego miasta. Stawiamy głównie tutaj na działalność edukacyjną, szeroko rozumianą, ale też pełnimy właśnie tę funkcję galerii sztuki. Prezentujemy wystawy czasowe artystów związanych z Niskiem, choć też nie tylko. Chciałbym podkreślić i tak właśnie zachęcić, korzystając z okazji, że w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji funkcjonuje galeria OFF, miejsce, gdzie można nabyć twórczość naszych artystów związanych właśnie z Niskiem.
1: A skąd taka nazwa?
4: Galeria OFF to jest taki skrót właśnie od oficyny przypałacowej. Galeria OFF. OFF nawiązuje do oficyny.
1: Historyczne nawiązanie.
4: Dokładnie, historyczne nawiązanie, jako że tutaj pierwotnie właśnie ten budynek to mieściła się oficyna przypałacowa, a pałac tutaj właśnie tuż obok.
1: To jakie wystawy możemy tutaj właśnie zwiedzić, zobaczyć? Nie wiem, czy dobrze mówię, zwiedzić, zobaczyć tutaj. Czy to są właśnie wystawy tylko czasowe, czy macie też takie wystawy stałe?
4: Takie miejsce od czasów najwcześniejszych do II wojny światowej prezentujemy na tej wystawie historię Niska i okolic. Oprócz tego mamy wystawę Miasto w kostce, fantastyczną wystawę przedstawiającą i eksponaty, i część opisowa, dodatkowo wzbogacone o kody QR, gdzie można sobie zeskanować i wysłuchać, oglądnąć i jeszcze doczytać szerzej na dany fakt historyczny. Oprócz tego mamy też, to prezentujemy głównie grupą zorganizowaną, fantastyczną animację poklatkową przygotowaną przez panią Pauliną Karę, która się nazywa ta animacja Historia Niska, czyli jak to się stało, że wyrosło miasto. To niezwykle ciekawa i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, ale też wysoki poziom artystyczny ta animacja prezentuje. Oprócz tego jeszcze w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji mamy kącik poświęcony twórczości Jana Marii Gisgesa. Jest to postać o tyle istotna i ważna dla Niska, że urodził się w Nisku, zresztą naprzeciwko niemalże naszego oficyny przypałacowej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, w budynku, gdzie obecnie znajduje się Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tam spędził swoją młodość. W późniejszym czasie w własnej twórczości ciągle powracał do tych młodzieńczych czasów, do tych młodzieńczych miejsc. Zresztą jego życzeniem było, żeby spocząć na cmentarzu w Grasławicach obok swojego dziadka powstańca styczniowego. Tak się nie stało, spoczął na Powązkach, niemniej jednak zapisał całe wyposażenie swojej pracowni, swojego biura dla miasta Niska. Stąd też właśnie ten kącik poświęcony Janowi Marii Gisgesowi. Oprócz przedmiotów użytku osobistego jest także biurko, fotel, lampka, masa zdjęć i wycinków prasowych, ale także znajduje się tam księgozbiór należący do pana Gisgesa. Ten księgozbiór liczy przeszło 2000 pozycji, niemniej tu mamy zaprezentowany skromny wycinek. Ponadto ten kącik jest zilustrowany fragmentami jego twórczości dotyczącej Niska, a tłem dlatego są piękne obrazy też naszej lokalnej artystki, pani Elżbiety Bukurban. Serdecznie zapraszam, warto naprawdę zobaczyć.
1: Niektóre eksponaty z tych właśnie wystaw stałych wzbudzają takie największe zainteresowanie odwiedzających.

0: odwiedzających.
1: Obecnie największe zainteresowanie odwiedzających wzbudzają eksponaty, które niedawno pozyskaliśmy. Są to zabytkowy żyrandol z okresów przed I wojny światowej, gdyż tak szacujemy, że został on z pałacu wyniesiony i tam ukryty. Został on wykopany i odnaleziony w 2024 roku, a niedawno oficjalnie nastąpiło przekazanie tego. Łącznie był ten żyrandol ukryty razem z elementami instalacji elektrycznej. Mamy fantastyczne liczniki, przełączniki, transformatory też. Wszystko to było w jednym miejscu, niedaleko głównej drogi, naprzeciwko wejścia do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, niedaleko chodnika, odnalezione przez pasjonatów historycznych z Rybnika. Dokładnie oni się nazywają Rybnickie Stowarzyszenie Pasjonatów Historii, Tropiciele Historii. Tu chciałbym, żeby ta nazwa właśnie była podkreślona, bo robią niesamowitą pracę, wkładają niesamowity zapał. Jest to grupa autentycznych, fantastycznych ludzi, którzy odnajdują te właśnie świadectwa naszej przeszłości, odrestaurowują własnym nakładem, nie są finansowani przez nikogo, a następnie właśnie przekazują tak, żeby każdy mógł tę naszą historię coraz szerzej poznawać.
0: Czy więcej właśnie takich skarbów znalezionych przez tę grupę można tutaj w NCHiT znaleźć?
1: Mamy też piękną kolekcję pocisków artyleryjskich z okresu I wojny światowej, ale też oczekujemy na kolejne właśnie eksponaty, więc proszę śledzić naszą stronę internetową, będziemy na bieżąco informować. Także myślę, że to teraz takie obecnie najciekawsze eksponaty, najciekawsze znaleziska, ale mamy znaleziska od czasów najwcześniejszej tutaj obecności siedzib ludzkich do czasów II wojny światowej przedstawiamy, więc...
0: Ile lat w zasadzie liczy historia Niska? O jakim wieku mówimy?
1: Pierwsze znaleziska to pochodzą z neolitu, aż więc no to w tysiącach lat możemy datować. Aczkolwiek jeśli chodzi o pierwszą taką pisemną, namacalną wzmiankę, którą mamy, to jest z XV wieku Jan Długosz. 1438 rok właśnie odnotowuje i tam pada nazwa Nisko właśnie.
0: Dobrze, no to tutaj kilka słów o tych wystawach stałych, które zawsze możemy zobaczyć w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji, a teraz o tych, które zmieniają się co jakiś czas, czyli wystawach czasowych. Czego one jakby zwykle dotyczą? Jaka to jest sztuka? O może tak.
1: Wystawy czasowe i sztuka, bardzo szeroki tutaj wachlarz prezentujemy. Do tej pory prezentowaliśmy naprawdę szerokie spektrum. Mieliśmy i rzeźbę, i obrazy, i grafiki, i rysunek, malarstwo, jeżeli się powtarzam, to przepraszam. I mieliśmy fotografie w technikach szlachetnych. Wszystko to, czym zajmują się nasi artyści.
0: Z okolic Niska.
1: Z okolic Niska, ale też nie tylko, bo nie bezpośrednio muszą być związani z Niskiem albo pochodzić z Niska. Też z Zarzecza prezentowaliśmy artystów pochodzących. Nie tak dawno mieliśmy też wystawę poświęconą twórczości pana Romana Zielińskiego, gdzie mieszka i tworzy w Krakowie, ale z Niskiem i nie tylko jest związany, gdyż wiele udokumentowanych budynków i w ogóle obiektów architektonicznych spod jego ręki chyba tak na stale się wyjmą w świadomość mieszkańców Niska, a prezentowaliśmy jego twórczość od czasów najwcześniejszych do najnowszych, 50 lat jego pracy, ale to były takie właśnie artystyczne dzieła.
0: Prezentujecie jakby tylko sztukę takich autorów żyjących, czy również takich, którzy już od nas odeszli?
1: Staramy się na tych autorów żyjących właśnie prezentować.

0: biogram właśnie artystki, czy coś innego?
1: Tak, dokładnie. Staramy się zawsze prezentować nie tylko twórczość, ale też samą osobę twórcy, artysty. Takie najistotniejsze z naszego oczywiście punktu widzenia fakty dotyczące życiorysu, ale też twórczości, wystaw, które do tej pory były prezentowane. Zazwyczaj są to osoby, które mają naprawdę potężny dobytek w tej materii, ale też są to osoby, które debiutowały tutaj właśnie w naszym Centrum Historii i Tradycji.
0: Czyli jest też tak, że dmuchacie w skrzydła tych artystów, którzy próbują jakby zaistnieć.
1: Mamy taką nadzieję, że nam się to udaje. I trzymamy kciuki za wszystkich artystów. Często też staramy się wprowadzać w ten właśnie świat dokonań artystycznych, zwłaszcza młodych odbiorców, grupy zorganizowane, czy to poprzez prowadzone...
0: Takie lekcje jakby muzealne?
1: Dokładnie tak, troszeczkę o artyście, troszeczkę o tym, co tworzy, troszeczkę o tym, jak tworzy, tak żeby uwrażliwić zwłaszcza tego młodego, niewyrobionego widza na to, że można w tym dziele troszkę więcej zobaczyć i można samemu sobie opowieść jakąś wokół tego dzieła stworzyć i wymyśleć. Także na tym nam zależy właśnie, żeby uwrażliwiać, zachęcać i popularyzować.
0: Tutaj jeszcze wchodząc jak

0: wokół tego dzieła stworzyć i wymyśleć. Także na tym nam zależy właśnie, żeby uwrażliwiać, zachęcać i popularyzować.
1: Tutaj jeszcze wchodząc jak

0: Sztuką, tak. Czy to jest właśnie ta Galeria Off?
1: Tak, dokładnie, to jest ta właśnie Galeria Off, w której naprawdę mamy chociaż malutkie pomieszczenie, jak sama pani zauważyła, ale niesamowicie wiele różnorodnych dokonań artystycznych.
0: A niech pan nam powie, co tam się znajduje.
1: Spróbuję pokrótce z tymi, którymi najbardziej chciałbym się pochwalić. Mamy fantastyczne obrazy z filcu, coś takiego zupełnie wyjątkowego. Grafiki, malarstwo oczywiście też jest obecne, biżuteria, ale mamy też ręcznie malowane magnesy z niskiem i właśnie z takimi naszymi charakterystycznymi postaciami.
0: Czyli to jest ten kącik, który powinniśmy odwiedzić, jeśli chcemy coś wynieść jakby z tego muzeum.
1: Fizycznego, namacalnego jak najbardziej, zawsze to będzie jakaś pamiątka. Tym bardziej, że to są rzeczy wyjątkowe i jedyne niepowtarzalne, stworzone właśnie specjalnie tutaj dla tego miejsca przez naszych artystów. No tak może na wyrost to podkreślam, ale tak się czuję związany jakoś właśnie z tym miejsce. Mamy naprawdę i grawer we szkle i mamy, zapomniałbym, bo potem sobie nie wybaczył, jeśli chodzi właśnie, jako że jesteśmy i historia i tradycja, to mamy niezwykle uzdolnioną panią, która tworzy ludowe pająki, te ludowe, tradycyjne ozdoby, stworzone z tradycyjnych technikach, z tradycyjnych materiałów, ze słomy, z bibuły, na przykład z grochu. To, co kiedyś nasze babki, babcie miały w chatach swoich wiejskich i wisiało na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na jakieś wielkie święta i wydarzenia, jak na przykład wesela, to właśnie tym zdobiły. Także to też prezentujemy, te tradycyjne rzeczy.
0: Centrum angażuje się także w edukację i takie działania kulturalne. I z tego, co wiem, to nie tylko właśnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. Czy mógłby pan nam właśnie opowiedzieć więcej o takiej waszej działalności edukacyjnej? Bo wiem, że prowadzicie tutaj pewne wykłady.
1: Tak, oczywiście. Skupiamy się na prowadzeniu cykli wykładów poświęconych albo historii, albo historii sztuki. Do tej pory, jeśli chodzi o właśnie wykłady poświęcone historii, to już same tytuły tych właśnie spotkań chyba wiele będą mówiły, bo jeśli chodzi o historyczne, Srebrny wiek Rzeczypospolitej Polski, wieki niezupełnie ciemne, romantyzm, czyli inna nowoczesność, czy nisko między wojnami, a wykłady poświęcone historii sztuki to obrazy mówią, a to Polska właśnie i powrót do przeszłości. Mamy fantastycznych dwóch prelegentów, pana Marcina Foltę, pana Tomasza Żbika.
0: Czyli wy tutaj tak podróżujecie po wiekach, bo tutaj pan wcześniej mówił pozytywizm, tutaj czasy średniowiecza, także tutaj z tego małego budynku można się przenieść w czasie.
1: Przenosimy się cały czas, a ten cykl Powrót do przeszłości tak był skonstruowany i pomyślany właśnie przez naszych panów. Taka podróż poprzez epoki, od czasów najwcześniejszych, od dokonań w jaskiniach, tych czasów jaskiniowych właśnie, poprzez...
0: Czyli to na podstawie malarstwa, tak? Naściennego?
1: Na podstawie malarstwa, troszeczkę rzeźby też, na podstawie tych właśnie dokonań artystycznych naszych przodków, kolejnymi wiekami coraz bliżej do nowoczesności.
0: To jest taki jedyny cykl wykładów, który był tutaj realizowany, czy były wcześniej jakieś inne, o innej tematyce?
1: Nie, absolutnie. Jeśli chodzi o wykłady historii, i sztuki, to jest to już nasz czwarty cykl wykładów, a historycznych mieliśmy jak dotąd cztery takie właśnie cykle.
0: Może pan o nich więcej opowiedzieć?
1: Tak, w skrócie, no to jeśli chodzi o historyczne, współpracujemy z fantastycznymi, zresztą Nisko ma takie szczęście do fantastycznych pasjonatów, ale też do osób zajmujących się historią zawodowo i są to historycy, że pozwolę sobie wymienić ich z nazwiska, pan Jacek Siembida, pan Tomasz Sudoł, Wojciech Chudzik, pan Tomasz Żbik i oczywiście dr Konrad Krzyżak, obecny burmistrz naszego pięknego miasta. A oprócz tego z Niskiem współpracuje też masa pasjonatów, niezawodowych historyków, ale właśnie tak jak na przykład panie Ewa Krzyżek-Sołtys, pani Karolina Kutyła, pani Małgorzata Kawa, panowie Marcin Folta, Mariusz Kowalik, Janusz Ogiński, Bartłomiej Pucko, Ryszard Zemła, Mieczysław Barnat, z góry przepraszam za osoby, których nie wymieniłem, ale jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Liczne też organizacje, takie jak na przykład Towarzystwo Ziemi Niżańskiej czy Koło Numizmatyków z siedzibą w Nisku. Jednym słowem, dzieje się tutaj w tym naszym centrum. Staramy się, żeby właśnie jak najwięcej przedsięwzięć różnorakich na styku historii i sztuki powstawało. Także takie właśnie lekcje i historii, i w formie warsztatów dla najmłodszych mieliśmy też właśnie wokół sztuki i kolory wyobraźni, i wokół rzeźbiarstwa, ale też w zeszłym

0: W tym roku realizowaliśmy historyczne lekcje patriotyzmu wokół tych naszych największych świąt narodowych, czy warsztaty wczoraj i dziś, przechadzka ulica Miliska. Oprócz działalności, o których wspominałem, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o działalności wydawniczej Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Pozycje takie jak Zarys Dziejów Niska czy Zarys Dziejów Sokolstwa Niżańskiego, absolutnie obowiązkowe pozycje dla miłośników naszej lokalnej historii, ale także Niżańskie Centrum Historii i Tradycji wydaje zeszyt historyczny. Poprzednie zeszyty dotyczyły początków osadnictwa na ziemi niżańskiej oraz dotyczyły też czasu odbudowy i wielkich zmian, jakie miały miejsce po I wojnie światowej tutaj na naszych terenach.
1: A to teraz już przechodząc w sumie do takiego podsumowania naszej rozmowy, chciałabym zapytać o plany Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na te kolejne miesiące, a może lata.
0: Planujemy pozyskiwanie nowych dokumentów, zdjęć, artefaktów, takich nośników świadectwa i nośników historii Niska i naszych regionów. Oczywiście dalszą działalność wydawniczą. Celujemy w cykl roczny. Pracujemy nad kolejnym zeszytem historycznym. Chcielibyśmy kolejny wydać właśnie już na święta Bożego Narodzenia. Masa pracy przed naszymi historykami i pasjonatami. Chcielibyśmy się skupić na okresie II wojny światowej i okresie okupacji niemieckiej. I moja wielka prośba do wszystkich słuchaczy, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek dokumenty, zdjęcia tej historii wcześniejszej, ale też i tej najnowszej, minionego okresu, serdecznie zapraszam, żeby się z nami tym dzielić. Niekoniecznie w sposób taki, żeby nam przekazać, ale użyczyć na czas zeskanowania, zarchiwizowania cyfrowej kopii, żeby wykonać sobie tak, żeby to nam nie przepadło i następnym pokoleniom to służyło w formie czy też wystaw, czy jakichś właśnie publikacji naukowych. Serdecznie o to proszę.
1: Czy to muszą być przedmioty czy dokumenty związane tylko z Niskiem, czy to mogą być po prostu jakieś zdjęcia związane na przykład z okolicznymi miejscowościami?
0: Może być to dosłownie wszystko, oczywiście w granicach rozsądku. Może podpowiem co do tej pory, jakie przedmioty właśnie od osób po prostu postronnych, które stwierdziły, że może nam się to przydać. Mamy na przykład, przekazują nam Państwo dachówki z cegielni niżańskiej, mamy książki, mamy też pocztówki, mamy zdjęcia, mamy dokumenty. To wszystko, co gdzieś tam na głębi, w głębi naszych szuflad zalega, a niesie wartość historyczną, to wszystko naprawdę jest dla nas na tą przysłowiową wagę złota, żeby nie zaginęło, żeby zachować to od zapomnienia, żeby dalej to te opowieści tych przedmiotów, tych dokumentów mogły być opowiadane.
2: Jest jedną z turystycznych perełek naszego województwa. Mowa o Dolinie Sanu, która przebiega między innymi przez powiat bieszczadzki, przemyski i niżański. Jak wygląda koryto rzeki oraz które jej odcinki można polecić na wyprawy kajakowe? Tego wszystkiego już teraz dowiecie się z rozmowy, którą przeprowadził nasz reporter Tomek Widak.
1: Ewa Borowiak, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie, Sławomir Gołąb, komandor spływu kajakowego Błękitny San.
4: Błękitny San to główny szlak wodny województwa podkarpackiego. Proszę powiedzieć, jaka jest jego długość, no i przede wszystkim przez jakie podkarpackie miejscowości, powiaty przebiega?
3: Oj, to jest długie pytanie, na długą odpowiedź. Otóż San jest bardzo długi, bo San spławny to jest około 400 kilometrów. Źródła Sanu to są na granicy polsko-ukraińskiej, natomiast ujście Sanu jest do Wisły po tych 400 kilometrach. I tak naprawdę to San jest spławny już od ujścia potoku Negrylów, to jest w Bieszczadzkim Parku Narodowym i już Sanem można płynąć. Też ten górny odcinek jest dosyć trudnym odcinkiem, bo jest to odcinek górski, więc raczej polecany jest tym osobom o większym doświadczeniu kajakarskim. Wynika to też stąd, że raz i bystrza, ale mnóstwo progów skalnych, zresztą ten słynny Flisz Karpacki i te przepiękne takie tarki, na przykład Tarka Chmielowa, mogą sprawić nieraz trudności mniej doświadczonym kajakarzom, ale także zdarzały się i wywrotki kajakarzy, którzy no, dosyć długo długo pływają i mają doświadczenie. No i później ja to nazwałem Sanem Środkowym, który tak naprawdę zaczyna się, i to jest chyba ten najpiękniejszy odcinek Sanu, który zaczyna się w Myczkowcach, a dokładnie w Zwierzyniu.
4: To jest jaki powiat?
3: To jest Bieszczady.
4: To jest Lesko, powiat Leski.
3: No i ten San sobie przepięknie płynie przez Lesko, następnie za Leskiem mamy Sanok i płyniemy sobie dalej w dół przez miejscowość Ulucz, Temeszów, dopływamy do Dynowa i gdy płyniemy dalej tym szlakiem, który ten odcinek liczy około 100 kilometrów, dopływamy do Krasiczyna. I to jest chyba właśnie ten najbardziej atrakcyjny kajakarsko odcinek rzeki San, bo i przepiękne widoczki, płyniemy w górach, mijamy lasy, łąki, mnóstwo ptactwa dzikiego, siwa czapla, biała czapla, bociany, łabędzie, także to jest ta atrakcja właśnie Sanu. No i San na tym odcinku jest o tyle przyjemny, że nie jest głęboki, także nawet gdzieś tam, jak ktoś zahaczy kajakiem i nawet się gdzieś tam przywróci, to nie jest to jakiś większy problem. Także myślę, że całe Podkarpacie może być dumne właśnie z tego odcinka Sanu od Zwierzynia do Krasiczyna. A górny odcinek to jest ten dla fachowców. Cała Polska przyjeżdża do nas i właśnie pokonuje ten odcinek z Procisnego do Rajskiego. To jest ten taki naprawdę wytrawny odcinek. Ten San Dolny, który ciągnie się od Przemyśla aż do Ujścia, ma już zupełnie inny charakter, bo jest już podobny do rzeki Nizinnej, do Wisły. Dno zmienia się stopniowo z kamienistego w piaszczysty. Występują łachy piaszczyste, takie wyspy, tak jak na Wiśle, więc może troszkę wężej, ale czujemy się mniej więcej już poniżej Leżajska. Już czujemy się jak na Wiśle. I no, widoki nie są aż tak fascynujące jak właśnie w tym górnym odcinku Sanu, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a że rzeka tutaj jest bardzo prosta i bardzo łatwa w płynięciu, bo to są długie odcinki, prawie czasem i dwukilometrowe, więc płynie się smakując przyrodę i to, co jest dookoła Sanu.
4: Tak słyszałem, że od Przemyśla do Ujścia Wisły San ma taki charakter nizinny, płynie właśnie łagodnymi dosyć skrętami.
3: Dokładnie tak, bo właśnie to, co powiedziałem, jest mało zakrętów, są długie, proste odcinki, które mają czasem i 2 kilometry. Tak, i...
4: Czyli można powiedzieć, że idealnie na kajak.
3: Też, i chociaż dla mnie o wiele ciekawszy jest ten odcinek właśnie, ten środkowy, bo ten jest... Brzegi są zakrzaczone, często są dosyć wysokie brzegi, gdzie dosyć trudno jest ten kajak gdzieś tam, no chociaż jest dosyć dużo miejsc, gdzie można ten kajak na brzegu gdzieś wyłożyć. Natomiast atrakcyjnie, przyrodniczo, jeśli chodzi o kulturę, zabytki, to ja bym wszystkim raczej polecał ten odcinek Sanu, ten środkowy odcinek Sanu. Natomiast ci, którzy są zafascynowani kulturą flisacką, to jak najbardziej tak, bo okolice Ulanowa, aż do Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola. To jest ta trasa, która się świetnie właśnie nadaje na flisackie galary. Zresztą to dziedzictwo niematerialne zostało wpisane na Światową Listę UNESCO.
5: Chciałam jeszcze dodać, że owszem, Sławek pięknie opowiada o całości rzeki. Rzeczywiście każdy z elementów tej rzeki, każdy odcinek ma coś do zaproponowania, ale też w zależności od umiejętności kajakarzy i tego, w jakim w danym momencie rzeka ma stan i poziom wody. My dla takiego ułatwienia podjęcia decyzji i pewnego komfortu dla kajakarzy, właśnie we współpracy między innymi ze Sławkiem, opracowaliśmy 3 takie trasy, które są potencjalnie optymalne i najbardziej bezpieczne do użytkowania przez turystów. I to jest właśnie ten odcinek bardziej górski, Sanok Tyrawa Solna, środkowy na trasie Dynów Słonne właśnie do Krasiczyna i jeszcze odcinek na wysokości Krzeszowa i Niska, to już właśnie zahaczamy bliżej terenu, którym zarządzają flisacy.
4: Czyli północ Podkarpacia.
5: Tak, i tam można ich gdzieś na rzece przydybać niekiedy. Natomiast te właśnie 2 odcinki najczęściej my również, jeżeli realizujemy działania promocyjne, przy czym na każdym z tych odcinków, dlatego ja wspomniałam te 3, jasno to zaznaczamy na takiej stronie, jeżeli turyści byliby zainteresowani, slow rivers.com. www.wodnik.pl. Te trasy są jasno opisane, ale są też z pewnymi wykrzyknikami, różnego rodzaju trudności, które trzeba rozważyć przed wypłynięciem. Na przykład ptasi uskok, więc jeżeli ktoś nie czuje się doświadczonym kajakarzem, powinien bacznie najpierw prześledzić trasę, przeczytać całość kilometr po kilometrze, co się na tej trasie może przytrafić i podjąć odpowiednią decyzję. Czasami w takiej decyzji pomagają przedsiębiorcy, którzy służą wskazaniem właśnie bardziej szczegółowo trasy, na którą można wypłynąć, skąd, gdzie, jak wypożyczyć kajak i gdzie ruszyć, żeby było bezpiecznie i optymalnie, w zależności od naszej kondycji i stanu rzeki aktualnego.
4: Jasne. Na całej długości Sanu znajdują się też liczne rezerwaty, parki krajobrazowe, ale też obszary Natura 2000. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę można zobaczyć na tym odcinku, pokonując to, czy kajakiem, czy właśnie w innej formie?
3: Przede wszystkim ptactwo wodne. Ja już wspominałem o siwych czaplach, tak, o białych czaplach, o bocianach, o łabędziach. Myszołowy, orły to są te ptaki, które tak naprawdę płynąc każdego dnia, obojętnie jakby to nie był, to zawsze je spotkamy na szlaku. No i te nieskażone cywilizacją brzegi. Może gdzieniegdzie pojawiają się jakieś pojedyncze domki czy przyczepy kempingowe, natomiast no takich większych miejscowości ucywilizowanych, a szczególnie w tym górnym Sanie, to nie ma, bo na przykład jeśli chodzi o dynów, to przepływamy praktycznie obrzeżem. Sanok może jest takim miastem, gdzie przepływa się przez samo centrum, ale z drugiej strony ta bliskość w Sanoku tych wszystkich zabytków i całej infrastruktury, no to jest na pewno atrakcyjna. Natomiast właśnie ten odcinek Sanu Środkowy to przede wszystkim lasy. Przepiękne lasy, pola uprawne, łąki, trawy, więc płynie się w kompletnej, w całkowitej ciszy, spokoju. No i właśnie jak się płynie, to obserwuje się właśnie te ptaki, które są to pod ochroną, czaple są pod ochroną i właśnie na Sanie najczęściej można je spotkać.
4: A jakie gatunki roślin najczęściej?
3: Jeśli chodzi o roślinność, to i drzewa, i krzewy, to one występują praktycznie na całej długości Sanu i one są takie same. Szczególnie pięknie, prawda, wyglądają te drzewa, które nabierają rumieńców jesienią. Polecam właśnie jesienne spływy Sanem, gdzie właśnie te drzewa przyjmują kolory już właśnie tak jak Bieszczady, prawda, mówi się, kolorowe Bieszczady. Natomiast taką atrakcją w dolnym Sanie, tuż przy ujściu już Sanu do Wisły, to są lasy łęgowe, rzadko występujące na Podkarpaciu, właśnie tam przy, dokładnie w widłach Wisły i Sanu, gdzie kiedyś planowane jest zbudowanie punktu widokowego, skąd będzie można pięknie właśnie obserwować, jak San łączy się z Wisłą. I żeby dojść na ten punkt widokowy, to właśnie idzie się około tam 2 kilometrów przez przepiękne lasy łęgowe. Państwu polecam, nawet niekoniecznie trzeba to zrobić kajakiem, ale zatrzymać się właśnie w widłach Wisły i Sanu i pójść sobie piękny, zrobić spacer wśród lasów łęgowych.
5: Dolina Sanu, patrzymy na nią jednak jeszcze w nieco szerszej perspektywie, to znaczy znajdujących się nieopodal miast, miejscowości i atrakcji właśnie w tym nieco szerszym kontekście, no bo na przykład rezerwat Azalii Pontyjskiej, unikatowa roślina, która w naszym województwie znajduje się w Dolinie Sanu, natomiast no trzeba chwileczkę ten kajak zwodować i trochę od rzeki się oddalić, żeby móc tam dotrzeć. I takich miejsc atrakcyjnych przyrodniczo jest trochę w Dolinie Sanu, ale z pewnością nie jest to perspektywa, że widzimy ją płynąc bezpośrednio kajakiem, tylko potrzebujemy tutaj tą wycieczkę już bardziej rozplanować, czyli przemieścić się w okolice nabrzeża Sanu bliżej lub dalej.
4: Ale sama okolica Sanu to też piękne cerkwie.
5: Jak najbardziej, tak.
4: Gdzie jest ich najwięcej?
3: Oczywiście powiat bieszczadzki, tam Lesko, Sanok i Dynów. To są te miejsca, gdzie tych cerkwi jest najwięcej. Ja polecam dwie szczególnie cerkwie. Jest to jedna cerkiew w Uluczu. Ona wprawdzie nie leży bezpośrednio nad brzegiem Sanu, ale dosłownie kilometr przed tym miejscem, gdzie znajduje się ta cerkiew, jest miejsce doskonałe, gdzie można właśnie zatrzymać się kajakiem i podejść do tej cerkwi. Ona jest z początku XVIII wieku. Bardzo przepiękna cerkiew. Ikonostas, który tam znajdował się, znajduje się w tej,

kilometr przed tym miejscem, gdzie znajduje się ta cerkiew, jest miejsce doskonałe, gdzie można właśnie zatrzymać się kajakiem i podejść do tej cerkwi. Ona jest z początku XVIII wieku. Bardzo przepiękna cerkiew. Ikonostas, który tam znajdował się, znajduje się w tej

0: Łuka Podkarpacia. I wszyscy ci, którzy właśnie przepływają, czy znajdują się właśnie w tamtym terenie, koniecznie powinni tą cerkiew zobaczyć. A tak to jest, znajduje się kilka też zabytkowych kościółków drewnianych, które też są warte polecenia. Natomiast idąc jeszcze troszeczkę w górę Sanu, powyżej Sanoka, gdzie też znajdują się przepiękne świątynie, które Państwu bardzo serdecznie polecam, jak zatrzymacie się właśnie zaraz koło skansenu w Sanoka, gdzie tam, prawda, są prześliczne cerkiewki z całego Podkarpacia, to idąc troszeczkę wyżej, tam gdzie proponuję rozpocząć ten spływ Sanem Środkowym, czyli miejscowość Zwierzyń, tam znajduje się w tej chwili kościół, który wcześniej był cerkwią, ze słynnym na całą Polskę cudownym źródełkiem, gdzie jak ktoś napije się tej wody, to będzie miał zdrowe oczy.
1: A okolice Przemyśla, bliższe i dalsze, polecamy też Państwu trasy szlaku architektury drewnianej właśnie podkarpackiego. Na trasie przemyskiej Chotyniec, Fredropol, Leszno, Medyka, Miękisz Stary. Oczywiście do tych młyny, Prałkowice, Stubienko. To są obiekty, do których bezpośrednio z perspektywy kajaka nie zobaczymy. Ale jeżeli pokusimy się o wyjście na brzeg i bliższy lub dalszy przejazd lub przejście, z pewnością można zwiedzić te perełki architektury drewnianej, bo takie trzeba nazwać. To jest nasze unikatowe dziedzictwo tego obszaru.
2: A według Pani, która z tych wymienionych cerkwi jest najatrakcyjniejsza turystycznie?
1: Zdecydowanie Chotyniec. Jeśli miałabym się skłaniać spośród tych, które przed chwilą wymieniłam, bo oczywiście warto wiedzieć, że nasze województwo podkarpackie, no już nie tylko Dolina Sanu, ale to kilka obiektów wpisanych na światową listę UNESCO.
2: To teraz powiat stalowolski.
0: Tak, natomiast powiecie stalowolskim, tymi dwoma najpiękniejszymi świątyniami, które warto odwiedzić, to są, jedna to jest kościół w Krzeszowie, a drugi w Ulanowie. I to jest ten odcinek, który jest właśnie wykorzystywany najczęściej przez naszych flisaków. Bardzo polecam. W Ulanowie znajduje się klasyczna, już w tej chwili wyremontowana

że należy temat odświeżyć. Kilka lat temu we współpracy właśnie ze Sławkiem Gołąbem i Maciejem Nabożnym dokonaliśmy inwentaryzacji rzeki San na nowo, kilometr po kilometrze, sprawdzając, jak ma się stan rzeczy na dzień dzisiejszy. Wytypowaliśmy właśnie te odcinki najbardziej atrakcyjne, najbardziej

0: Sun, to tak, jak najbardziej tak. Generalnie Sun jest rzeką płytką. Może właśnie poza tym już ten odcinek dolny, poniżej Przemyśla, tam już znajdują się i Głębie, i Bystrza, i jakieś wiry, tam możemy się spotkać, bo tam Sun jest dosyć szeroki, więc przy tych zakolach robią się wiry, więc to może być faktycznie niebezpieczne. Także tutaj osobom, które nie umieją pływać, nie mają żadnej asekuracji, to Sunu bym aż tak bardzo nie polecał. Chociaż znajdują się plaże kamieniste właśnie w tym dolnym odcinku, gdzie spokojnie, bezpiecznie można wejść do tej wody i się schłodzić. Generalnie tak, żeby mówić o pływaniu, jak ktoś sobie wyobraża, prawda, jak basen, to raczej to Sun nie jest taką rzeką. Natomiast doskonałą jest rzeką właśnie do plażowania, do schłodzenia się, gdy jest gorąco. Przepiękne takie miejsce do plażowania znajduje się w Temeszowie. Bardzo równa łąka, prawda, i tam można sobie rozłożyć koc i jak ktoś potrzebuje, to właśnie wejdzie do tego Sunu i się schłodzi. A woda, nawet gdy jest po deszczu i jest dosyć wysoka, to maksymalnie sięga do połowy uda. A tak to do kolan, takie są głębokości, chociaż oczywiście znajdują się miejsca, które są głębsze, prawda, więc trzeba mimo wszystko uważać. Osoby, które nie potrafią pływać, to jednak jakiś sprzęt asekuracyjny powinny ze sobą mieć.
1: W tym kontekście, tak jak powiedział Sławek, bardzo polecamy takie miejsca, gdzie można przyjemnie po prostu nad Sunem posiedzieć i pobiwakować. Na przykład ten środkowy odcinek Sunu padło miejsce do biwakowania w Dynowie. Bardzo urocze miejsce znajduje się też w Słonnem. Czy też można się zatrzymać, bo jeszcze nie powiedzieliśmy chyba dotychczas, że Krasiczyn ma też potencjał taki do biwakowania. Jest pole namiotowe, na którym można się rozbić i w zasadzie tuż przy Sanie pokontemplować tą przyrodę i usłyszeć szum wody. Dodatkowo zamek w Baranowie Sandomierskim, jeśli chodzi o takie kluczowe atrakcje rozpoznawalne na miarę całej Polski, to trzeba jasno jeszcze o nich powiedzieć. Zamek w Baranowie Sandomierskim i zamek w Krasiczynie to są nasze renesansowe perełki. Nie sposób, będąc w Dolinie Sanu, nie zwiedzić tych miejsc.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: radości.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest Montana, nie jesteśmy w programie.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: nowa wola.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.